usta milczą, dusza śpiewa. Usta

0: Radio Impuls.
1: Poniedziałek, 15 dzień czerwca, to w kalendarzach, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Według informacji przekazanych przed północą czasu polskiego przez premiera Pakistanu, blokady morskie mają zostać zniesione, a cieśnina Ormus, jeden z kluczowych szlaków transportu ropy, ponownie otwarta. Dokument ma zostać sfinalizowany w najbliższy piątek w Szwajcarii. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich, napisał Donald Trump na platformie Truth Social, dodając: statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Porozumienie obejmuje także ramy dalszych negocjacji dotyczących m.in. irańskiego programu nuklearnego oraz stopniowego znoszenia sankcji. Według Stanów Zjednoczonych ma ono charakter 60-dniowego memorandum, które poprzedzą rozmowy techniczne. Irańska telewizja państwowa oświadczyła, że Stany Zjednoczone zostały zmuszone do zgodzenia się na zakończenie wojny. A na arenie międzynarodowej porozumienie zostało już szeroko skomentowane. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała je za kluczowy krok w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu. Państwa E4, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy, podkreśliły jednocześnie, że Iran nigdy nie może zdobyć broni jądrowej. Keir Starmer zaznaczył, że konieczne jest przywrócenie swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Emmanuel Macron wezwał do szybkiego wdrożenia ustaleń, a Friedrich Merz mówił o przełomie dyplomatycznym, który może poprawić bezpieczeństwo globalne i sytuację gospodarczą. To z kolei nie była spokojna noc na Ukrainie. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 18 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Uszkodzone zostały linie energetyczne, a bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców. Jak informowaliśmy w faktach, poważnie ucierpiała także wpisana na listę UNESCO Ławra Peczerska. Historyczny klasztor stanął w płomieniach. Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo, napisała premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Rosjanie zaatakowali również Charków. Podczas akcji gaśniczej zginęło tam 5 strażaków, a 5 kolejnych zostało rannych. Alarmy lotnicze ogłoszono nad niemal całym terytorium Ukrainy. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że zakończono operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej, związane właśnie z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii.
1: To nie będzie jeszcze najcieplejszy dzień, ale jak wynika z zapowiedzi synoptyków, pod koniec tego dnia zaglądać będą do nas upały. W tej chwili o poranku najchłodniej w Zakopanem ledwie 8 stopni, a najcieplej w Kołobrzegu prawie 15. Noc dość rzeźka. Uwaga, w ciągu dnia możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura w wielu miejscach nie przekroczy 20 stopni, ale z każdym dniem, jak wspominałem, powinno być coraz cieplej. Pod koniec tego dnia pojawić mają się upały. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr jest dzisiaj obojętny.
3: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co wydarzyło się w Puławach i regionie pod koniec minionego tygodnia. Blisko 50 milionów złotych trafi do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje, wyposażenie oraz przygotowanie służb do zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Największe wsparcie otrzyma Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, gdzie planowana jest budowa hali magazynowej i modernizacja schronu. Dokładowe fundusze trafią także do komend w Opolu Lubelskim, Puławach, Rykach i Lubartowie. Część środków zostanie przeznaczona również na szkolenia i współpracę z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. W Puławach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza Polska-Ukraina. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele instytucji oraz przedsiębiorcy z obu krajów. O tym, jak w praktyce wygląda prowadzenie działalności na rynku ukraińskim i jakie są doświadczenia firm z Polski, Julia Zagrajuk rozmawiała z Bartoszem Furmanem, przedsiębiorcą z branży logistycznej.
4: Moje początki to jest 2013 rok. Pracowałem w ambasadzie polskiej. To był wtedy Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, czyli już dosyć długo.
0: niedługo.
5: Czym pan zajmuje się w tej chwili?
0: W tej chwili od 2018 roku jestem dyrektorem, teraz prezesem zarządu polskiej spółki Quantum International. Zajmuję się automatyzacją głównie magazynów logistycznych. Jest to software plus hardware. Ta współpraca polsko-ukraińska nie wygląda tak, jak mogłaby wyglądać, dlatego że nasze partnerstwo powinno być partnerstwem strategicznym i zarówno Polska w Ukrainie, jak i Ukraina w Polsce powinny być obecne dużo mocniej, aniżeli jest to aktualnie przez nas spostrzegane.
5: Na chwilę też wrócimy do prezentacji pana, do tych tendencji po tym, jak rozpoczęła się wojna pełnoskalowa. Jak to wyglądało do tego czasu, jak to wygląda teraz?
0: W naszym biznesie my widzimy, co się dzieje, czy rynek się rozwija, czy nie, jako pierwsi, dlatego że w całym krwiobiegu ekonomicznym na samym początku jest logistyka, jest to budowanie magazynów logistycznych, jest to transport i my widzimy to na Ukrainie, że w tym momencie ta logistyka się bardzo rozwija. W obwodzie lwowskim nie ma już wolnej ziemi pod budowę magazynów logistycznych, więc bardzo dużo się odbywa. My osiągamy jako spółka historyczne przychody na Ukrainie. W związku z tym raz, że dużo rosyjskich firm, które były obecne na Ukrainie w naszej branży, opuściło Ukrainę i mam nadzieję, że już nigdy więcej ich nie zobaczymy. Dodatkowo ten rozwój, budowa tych nowych obiektów daje nam dodatkowy impuls do działania. Firma nasza do pełnoskalowej wojny na Ukrainie to było jakieś 20-25 osób. W tym momencie przekroczyliśmy ponad 50 osób. Oczywiście są pewne problemy, nazwijmy to tak, natury mobilizacyjnej. Całe szczęście jesteśmy w tym programie Dia City, więc jesteśmy uznani jako krytyczna infrastruktura, krytyczny biznes, więc mamy możliwość 50% rezerwacji od służby wojskowej dla naszych pracowników, więc można powiedzieć, że ukraińskie państwo chroni biznes zagraniczny, chroni inwestycje i daje nam spokojnie, na ile to jest możliwe na dany czas, pracować i jesteśmy za to bardzo wdzięczni.
5: Jak teraz wygląda biznes w państwie ogarniętym wojną?
0: Jest niebezpiecznie. Trzeba sobie powiedzieć wprost. Niektórzy o tym zapominają, u nas szczególnie za granicą rzeki Bug, że wojna dotyka nie tylko tereny przyfrontowe, ale i cały kraj. Rakiety regularnie spadają nie tylko na strefy przyfrontowe na wschodzie, na północy, na południu, ale też w samej stolicy w Kijowie czy blisko Polski, we Lwowie, w Jano-Frankiwsku, w Tarnopolu. Więc jest to pewne wyzwanie, jest to pewien strach, chociaż widzę, że ludzie i szczególnie na Ukrainie ludzie przezwyciężyli ten strach i starają się normalnie funkcjonować, na ile jest to oczywiście możliwe. Jest niebezpiecznie, ale żyć trzeba, życie idzie własnym torem, pisze swoje scenariusze i do tego niestety, ale trzeba było się przyzwyczaić. Jest niebezpiecznie, ale żyć trzeba i Ukraina jako państwo zdaje ten egzamin i pracuje.
5: Pan jako biznesmen, który pracuje na Ukrainie, czy doradzi takie doświadczenie dla innych przedsiębiorców? Czy warto?
0: Oczywiście, jeżeli wziąć pod uwagę tylko po to, dlaczego się robi biznes, czyli dla pieniędzy, oczywiście warto. Ukraina jest wielkim krajem, ma wielkie perspektywy przed sobą, integrację europejską i w tym momencie jest wiele gałęzi przemysłu, gospodarki, które są bardzo mocno niezadbane, niezatroskane. Więc jak najbardziej polecam i to polecam nie tylko w związku z potencjałem biznesowym, tym pieniężnym ekwiwalencie, ale również dobrosąsiedzkim, dlatego że nic tak nie buduje przyjaźni jak biznes, jak wspólne projekty, wspólne działania właśnie biznesowe.
3: Materiały z konferencji dla wszystkich zainteresowanych udostępnia organizator Stowarzyszenie Non-Profit Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej, które działa w Puławach od 2022 roku. Kontynuujemy wątek inwestycji. Nad Zalewem w Zwoleniu powstają nowe miejsca noclegowe. Trwa budowa 3 domków letniskowych przeznaczonych dla odwiedzających zwoleński akwen. Jak informują władze miasta, inwestycja przebiega zgodnie z planem. Konstrukcje domków są już gotowe, a obecnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej. Nowe obiekty mają zachęcić do odwiedzania Zwoleńskiego Zalewu zarówno mieszkańców regionu, jak i gości spoza miasta. Przedsięwzięcie jest kolejnym etapem rozwoju terenów rekreacyjnych po modernizacji ośrodka sportu i rekreacji przeprowadzonej w ubiegłym roku. 21 czerwca dziedziniec Pałacu Czartoryskich w Puławach wypełni się muzyką. Wszystko za sprawą drugiej edycji Puławskiego Festiwalu Muzycznego Puła Wave, który odbędzie się w ramach pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej i obchodów stulecia 20-lecia miasta. Wstęp jest bezpłatny, a do udziału już dziś zaprasza Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
6: Puławski Festiwal Muzyczny Puła Wave, szanowni państwo, to przede wszystkim scena dla lokalnych muzycznych talentów, zarówno tych rozpoznawalnych, jak i dopiero zdobywających publiczność. Szanowni państwo, poprzez ten festiwal dajemy możliwość prezentacji twórczości w profesjonalnych warunkach koncertowych przed szeroką publicznością i chcemy podkreślać znaczenie muzyki jako ważnego elementu lokalnej tożsamości kulturalnej. 2026 rok to druga edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się 21 czerwca na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w ramach drugiego pikniku księżnej Izabeli Czartoryskiej, organizowanego z okazji 120-lecia nadania praw miejskich Puławom. Tegoroczne muzyczne święto rozpocznie o godzinie 16 występ Puławskiej Orkiestry Dętej, założonej i działającej w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Orkiestra pod kierownictwem kapelmistrza Dariusza Domańskiego, instruktora Andrzeja Topolewskiego, ma na swoim koncie liczne koncerty tematyczne, m.in. z polskimi i światowymi hitami filmowymi oraz udział w festiwalach w kraju i za granicą. Następnie na scenie w czasie tego festiwalu pojawią się Nikodem i Piotr Paśniccy, lubelski duet braci. Bracia tworzą niezwykle klimatyczną muzykę instrumentalną inspirowaną post-rockiem. Ich twórczość jest muzyczną opowieścią o miejscach, krajobrazach i historiach związanych ze wschodnią Polską. Kolejną artystką festiwalu będzie Ozaja, Laura Ozanna Jarczewska, rodzinnie związana z Puławami, wokalistka, autorka tekstów i performerka, tworzy muzykę art-popową łączącą nowoczesną elektronikę z elementami etnicznymi i orkiestrowymi. Artystka występowała m.in. podczas Męskiego Grania, a wydana w 2026 roku EP Rozbiegówka stanowi zapowiedź pełnowymiarowego albumu. Finałowym koncertem drugiej edycji Puła Wave będzie występ Kacpra Gołdy. To artysta szczególnie związany z Puławami, gdzie rozpoczęła się jego muzyczna droga. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w programie X Factor oraz The Voice of Poland, zdobywając uznanie jurorów i widzów. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w festiwalu. Będzie to, szanowni państwo, wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować jubileusz 120-lecie miasta Puławy, odkrywając lokalne talenty i cieszyć się muzyką w niezwykłej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc naszego miasta. Serdecznie zapraszamy.
3: Na zakończenie coś dla tych, którzy doceniają uroki naszego regionu. Ruszył czerwcowy etap konkursu Pocztówka z Krainy Lesowych Wąwozów. Zasady są proste. Trzeba odwiedzić jedno z miejsc biorących udział w akcji, zrobić zdjęcie w specjalnej ramce dostępnej na miejscu, a następnie opublikować fotografię w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wraz z krótkim opisem wizyty. Na uczestników czekają nagrody ufundowane przez lokalnych partnerów. To m.in. noclegi w obiektach turystycznych, vouchery do parków rozrywki czy regionalne upominki. Akcja potrwa do 30 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca na profilu Krainy Lesowych Wąwozów.
1: Za nami ciekawy pogodowy weekend, przed nami weekend kolejny z upałami, ale to dopiero za kilka dni, bo w kalendarzach poniedziałek, a my zaczynamy nowy tydzień i nowy dzień. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.
7: Radio Impulse.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. 15 dzień czerwca w kalendarzach. Mamy 166 dzień roku. Słońce wstało 14 minut po czwartej. Zajdzie 2 minuty przed 21. Właściwie zacznie zachodzić. Dzień trwa 16 godzin i 44 minuty. No i zbliżamy się do równonocy, kiedy to rozpocznie się lato. Ale to za mniej więcej 10 dni. No, wcześniej nieco. Okazję do świętowania. Dziś dzień wiatru. No, oby nie wiało zbyt mocno. No, mamy ogólnopolski dzień dogoterapii, jest Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Na liście solenizantów są dzisiaj Jolanta, Wit, Oliwia, Witold, Bernard, Angelina, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Libia, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. No to przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: O reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie czeka nas kolejny mokry dzień, nieprzelotne opady deszczu. Po południu niewykluczone, że coś zagrzmi, ale w tak zwanym międzyczasie czasami zajrzy do nas słońce. Temperatura jeszcze niezbyt imponująca, do 17 stopni dla Puław zapowiadają synoptycy. Jutro 19, a od środy już powyżej 20. W weekend szykują nam się upały.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Lubimy, kiedy polscy sportowcy odnoszą sukcesy. Polski zespół zajął 2 pierwsze miejsce w swojej kategorii w 24-godzinnym Le Mans. Niestety ekipie Roberta Kubicy nie powiodło się w tym roku, a znakomite wieści też z Holandii, gdzie Kamil Majchrzak po raz pierwszy zagrał w turnieju wysokiej rangi. No i wygrał, tak jest. Łzom i szczęściu nie było końca. My też cieszymy się z sukcesów naszych sportowców. A na Mistrzostwach Świata Niemcy pokonali Kopciuszka 7-1. Ciekawe, jak to wyglądało. No cóż, niektórzy nie mogą oglądać większości meczy, bo rozgrywane są w środku nocy naszego czasu. Ale, no co tam, na finał pewnie każdy znajdzie czas. A do finału jeszcze sporo czasu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Za nami gala UFC, szczególna, bo w ogrodach Białego Domu, ale też działo się, były pozaringowe bójki. Pan prezydent troszeczkę chyba też był znudzony w którymś momencie. Nasi dziennikarze sprawdzają dla Was najważniejsze informacje, które napływają z regionu, kraju i świata. Raport w naszych wiadomościach już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 15 dzień czerwca, to w kalendarzach, na zegarach już godzina 7, a my mamy dla Was wiadomości.
4: Na początku porannego wydania wiadomości Radia Impuls wracamy do tematu budowy nowej obwodnicy Opola Lubelskiego, czyli inwestycji, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta. O szczegółach opowiedział nam ostatnio burmistrz miasta Sławomir Plis.
5: Długo oczekiwana obwodnica Opola Lubelskiego staje się faktem. Podpisana została umowa na budowę obwodnicy kilometr 700, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż obwodnicy, dwa ronda. Bardzo się z tego cieszymy. Inwestycja, o którą zabiegaliśmy od 2021 roku. Kilka lat, ale liczymy na to, że niedługo będziemy mogli już nią ujechać i tak naprawdę samochody ciężarowe, które teraz trafiają do centrum, no po prostu już ich nie będzie za jakiś czas.
4: Obwodnica Opola Lubelskiego okrąży miasto od wschodu i ma powstać w ciągu 14 miesięcy. To znaczy, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie gotowa w lipcu przyszłego roku. Jak skuteczniej pomagać mieszkańcom powiatu zwoleńskiego? O tym rozmawiano podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbyło się w minionym tygodniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu. Wzięli w nim udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz placówek wspierających seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy dyskutowali m.in. o lepszej koordynacji działań pomocowych oraz możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój usług społecznych. Ważnym tematem była także potrzeba utworzenia w powiecie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Ponad 500 000 nowych drzew posadzono tej wiosny w Nadleśnictwie Lubartów. Młody las pojawił się na obszarze ponad 84 hektarów. Najwięcej przybyło sosen i dębów, ale nie zabrakło też klonów, lip, modrzewi, brzóz czy buków. Większość prac wykonali leśnicy i pracownicy zakładów usług leśnych. W sadzeniu drzew pomagali także mieszkańcy, którzy wzięli udział w akcji Posadź swoje drzewo. Jak podkreślają leśnicy, nowe nasadzenia to inwestycja w przyszłość lasów i lepsze środowisko dla kolejnych pokoleń. Miłośnicy letniego wypoczynku mogą już korzystać z parku wodnego w Puławach. Obiekt rozpoczął nowy sezon i przyjmuje pierwszych gości. A jak wygląda w tym roku kwestia cen, mówi Marcin Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
6: Co do cen, to bilet normalny całodzienny 30 zł, bilet ulgowy całodzienny 20 zł. Oczywiście z karty mieszkańca jeszcze jest taniej. Są również bilety grupowe, bilety dla dzieci do lat 5. Także jest wiele tutaj takich różnych propozycji cenowych, z których można korzystać.
4: Na początek sezonu wprowadzono również promocyjne ceny biletów dla uczniów i studentów. W planach jest także uruchomienie nowej strefy wodnego placu zabaw. Na razie tyle z regionu, sprawdźmy wiadomości z kraju i ze świata.
7: Pokój z Iranem osiągnięto, ogłosił w nocy polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
8: Premier Pakistanu, który pośredniczył w negocjacjach, przekazał, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. A na linii o poranku amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, co wiemy więcej na temat tego, no podkreślamy, wstępnego porozumienia?
9: Dzień dobry. Do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Donald Trump poinformował: zezwalam na natychmiastowe usunięcie blokady Iranu. Amerykańskie statki blokowały irańskie porty w odpowiedzi na zablokowanie cieśniny Ormuz. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormuz. Jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, dodał Trump. Przypomnę, że to w wyniku ataku USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormuz. Trump ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi, że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszystko zwycięzcy ponieśli porażkę. Poza nim wstępne porozumienie ma trwać 60 dni, podczas którego strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów, m.in. irańskiego programu atomowego. Informację potwierdził wiceszef MSZ Iranu. Zaznaczył jednak, że Iran nie zatwierdzi porozumienia, dopóki w tekście porozumienia nie zostaną włączone ostateczne żądania Teheranu. Zatem wszystko może się jeszcze wydarzyć. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Aż 9 osób nie żyje, 30 zostało rannych. To jest nocny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. Aktualne doniesienia z tej wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą śledzi Kacper Wróblewski.
10: Dzień dobry.
8: Kacprze, witaj. Co dokładnie działo się minionej nocy na Ukrainie?
11: Alarm powietrzny ogłoszono nad ranem niemal w całym kraju. Rakiety i drony spadły m.in. na Kijów i Charków. W stolicy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w infrastrukturę energetyczną. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa, przekazał nad ranem mer miasta Witalij Kliczko. Poważnie uszkodzona została Ławra Peczerska, prawosławny klasztor w Kijowie, jedno z największych chrześcijańskich centrów na Ukrainę, wpisany na listę UNESCO. Przypomnę, że w związku ze zmasowanym atakiem na Ukrainę polskie i sojusznicze myśliwce zostały w nocy poderwane, jednak jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Na Lubelszczyźnie czeka nas kolejny mokry dzień, nieprzelotne opady deszczu. Po południu niewykluczone, że coś zagrzmi, ale w tak zwanym międzyczasie czasami zajrzy do nas słońce. Temperatura jeszcze niezbyt imponująca, do 17 stopni dla Puław zapowiadają synoptycy. Jutro 19, a od środy już powyżej 20. W weekend szykują nam się upały.
12: Już jesteśmy w komplecie, duecie. Dzień dobry w poniedziałek.
0: Oj, piękny dzień.
12: Tego się trzymajmy. Ewelina Kroczek.
0: I Marek Moc. Zapraszamy.
12: Zapraszamy.
2: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i oczywiście spoglądamy w stronę gwiazd.
1: Zodiakalny byku, dziś warto zaufać swojej intuicji, szczególnie w sprawach związanych z domem i bliskimi, a niewielka zmiana planów może przynieść więcej korzyści niż początkowo się wydawało.
0: Koziorożec, przed tobą dzień sprzyjający porządkowaniu spraw, które od dawna czekały na uwagę. Konsekwencja i cierpliwość pozwolą ci osiągnąć mały, ale bardzo satysfakcjonujący sukces.
1: I jeszcze strzelec słucha nas uważnie. Energia i optymizm będą dziś twoimi największymi atutami. Ktoś może zainspirować cię do nowego pomysłu lub zachęcić do ciekawej przygody. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio im

0: poniedziałkowy poranek, rozpoczynamy nowy tydzień, grafik zapełnia się zadaniami do odhaczenia.
1: A okazuje się, że jedna chwila może ten grafik zmienić o 180 stopni.
0: W miniony czwartek pewien mieszkaniec z Warszawy kupił kupon lotto, no i trafił szóstkę wartą prawie 30 milionów złotych.
1: Wow, no i pozostaje pytanie, ciekawe, czy on jest dzisiaj w pracy, albo ona.
2: Radio Impuls. Reklama.
3: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
6: Nodino. Today is yours. Feel good.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.
0: W Puławach dzisiaj maksymalnie 17 stopni, jutro 19, od środy powyżej 20, a w sobotę zbliżymy się do granicy stopni 30. No proszę, proszę. Dzisiaj niestety z chmur, które nad naszymi głowami przelotnie będzie padał deszcz. Okresami za chmur wyglądać będzie słońce, ale niewykluczone też, że po południu coś zagrzmi. W kolejnych dniach raczej już bez opadów. Jutro o poranku jeszcze słabe mogą się pojawić, ale potem już będzie dość pogodnie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Są ludzie, którzy robią duże zapasy na wszelki wypadek, ale mieszkaniec Żyrardowa chyba potraktował tę zasadę trochę zbyt dosłownie.
0: Tak, tamtejsi policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł sprzed sklepu 36 opakowań papieru toaletowego. To daje łącznie 1800 rolek.
1: Trudno powiedzieć. Jaki on miał plan?
0: Chyba chciał mieć spokój na długi czas. Tyle, że wyszło dokładnie odwrotnie.
1: Za kradzież grozi mu nawet 5 lat więzienia. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero.

0: Mleko Łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia

0: 15 czerwca w kalendarzu to poniedziałek, dzień wiatru, więc myśl dnia, która będzie was prowadzić przez ten poniedziałek, jest oczywiście z wiatrem związana.
1: Nie możesz zmienić kierunku wiatru, ale możesz tak ustawić żagle, aby dotrzeć do celu.
0: A czy powieje dziś mocniej, czy to będzie wiatr umiarkowany, to w prognozie pogody tuż po wiadomościach, a to już za chwilę.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Po reklamie.
6: Poniedziałek, 15 dzień czerwca. Na zegarach godzina 8, przed nami wiadomości.
7: Tragiczny początek sezonu nad wodą na Lubelszczyźnie. W minioną sobotę stawie w Woli Przybysławskiej znaleziono ciało 65-letniego mężczyzny. Dryfujące zwłoki zauważyli wędkarze i to oni zaalarmowali służby. Ciało zostało wydobyte z wody przez strażaków. Na brzegu funkcjonariusze policji znaleźli ubrania należące do mężczyzny. Mundurowi z komisariatu w Niemcach ustalają szczegółowe okoliczności tragedii pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. To pierwsza ofiara wody w tym sezonie letnim w województwie lubelskim. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność podczas wypoczynku nad jeziorami, rzekami i stawami, przypominając, że chwila nieuwagi może mieć tragiczne skutki. Gmina Janowiec otrzymała prawie 750 tysięcy złotych dofinansowania na poprawę cyberbezpieczeństwa systemu wodociągowego. Środki zostaną przeznaczone na projekt, który ma zwiększyć ochronę infrastruktury odpowiedzialnej za dostarczanie wody mieszkańcom oraz zapewnić jej sprawne i bezpieczne działanie. W ramach inwestycji zaplanowano modernizację systemów informatycznych, wprowadzenie nowych zabezpieczeń przed cyberatakami, przygotowanie procedur awaryjnych oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. Dzięki temu wodociągi mają być bardziej odporne na awarie i zagrożenia cyfrowe. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy będzie realizowany jeszcze w tym roku. Dziś ostatni dzień konsultacji społecznych dotyczących planowanej zmiany granic administracyjnych miasta Kazimierz Dolny. Mieszkańcy mogą jeszcze wyrazić swoją opinię w tej sprawie. Propozycja zakłada wyłączenie z granic miasta obszaru Jeziorszczyzny, a następnie utworzenie z niej samodzielnej miejscowości o statusie wsi. W konsultacjach mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz miejscowości znajdujących się w jego granicach administracyjnych, czyli Cholewianki, Dąbrówki, Gór, Jeziorszczyzny, Kazimierza Dolnego, Mięćmierza, Okala i Wylągu. Wypełnioną ankietę trzeba złożyć jeszcze dziś w Kazimierskim Urzędzie Miasta. PGEMKSL Volt Lublin ogłosił kolejny transfer przed nowym sezonem. Do drużyny dołącza 19-letnia bramkarka Nina Smelcerz, uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych młodych zawodniczek w kraju. Dotychczas reprezentowała Suzuki Koronę Handball Kielce, a na swoim koncie ma występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski oraz tytuł najlepszej bramkarki Ligi Centralnej. W Lublinie ma dalej rozwijać swój potencjał, mówi Tomasz Błaszkiewicz, specjalista od przygotowania bramkarek w lubelskim sztabie szkoleniowym.
8: Dobre warunki fizyczne, co akurat w żeńskiej piłce ręcznej, jeśli chodzi o bramkę, to jest naprawdę duży, bardzo duży argument. Poza tym charakteryzuje się bardzo dużą taką ambicją i pracowitością. Ten poziom zweryfikuje nam jej granie. Ja jestem absolutnie cierpliwy, jeśli chodzi o takie sytuacje, no bo wiadomo, to przychodzi z wieku juniorskiego do wieku seniorskiego. Kwestia czasu, czy to będzie ten sezon, ale myślę, że następny sezon już będzie takim mocnym wzmocnieniem, jeśli chodzi o polską Superligę. Ma być dla nas tutaj mocnym takim wzmocnieniem dla naszych dwóch podstawowych zawodniczek. Ma się rozwijać przede wszystkim, ma złapać seniorską szatnię, musi gdzieś poczuć też tą inną odpowiedzialność, także dajemy jej trochę czasu. Ten rok będzie takim wprowadzeniem dla Niny.
7: Umowa Niny Smelcerz z lubelskim klubem będzie obowiązywać do końca sezonu 2028-2029. Na razie tyle z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie. Ponad 3 godziny trwało patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej przez dyżurną parę myśliwców NATO.
5: Przypominamy, w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, polskie wojsko zdecydowało się poderwać maszynę, uruchomić naziemny system obrony powietrznej.
7: Na linii ponownie dziś Kacper Wróblewski.
9: Witam.
7: Śledzisz te wszystkie doniesienia. Jaki jest aktualny bilans po tym nocnym ataku?
9: Rosjanie, tak jak w ostatnich dniach, uderzyli przede wszystkim w ukraińską stolicę. Agencja Reutera podaje, że w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Pociski spadały na bloki mieszkalne czy infrastrukturę energetyczną. Ponad 140 tysięcy osób zostało bez prądu. W Kijowie doszło też do pożaru jednego z najważniejszych klasztorów prawosławnych na Ukrainie, Ławry Peczerskiej. We wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO klasztorze, założonym w XI wieku, doszło do pożaru dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Z kolei w Charkowie strażacy walczyli po ataku z ogromnym pożarem. Jak podają ukraińskie władze, Rosjanie zaatakowali po czasie to samo miejsce. Zginęło 5 strażaków, a 5 kolejnych zostało poważnie rannych.
5: Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
7: Tak twierdzi niemal połowa Polaków zapytanych w najnowszym sondażu pracowni Opinia 24.
10: Bo przy okazji wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, przy okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i przy okazji ogłoszenia pokoju z Iranem zapytaliśmy, czy amerykańskiemu przywódcy tutaj w Polsce ufamy.
7: Razem z nami o poranku Krzysztof Berenda.
10: Witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Krzysztofie. Masz szczegóły naszego sondażu. Co dokładnie wynika z tego badania?
10: Zadaliśmy bardzo proste pytanie. Czy pani, pana zdaniem Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa? 49% badanych odpowiedziało, że nie, nie możemy liczyć właśnie w tej podstawowej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo, czyli mówiąc wprost, chronienie nas przed Rosją. Najmniej wiary w solidność amerykańskiego przywódcy mają w Polsce kobiety i osoby młode. Po drugiej stronie mamy 30% Polaków, bo tyle osób mniej lub bardziej zdecydowanie mówi, że na Donalda Trumpa możemy liczyć. I tę odpowiedź głównie wskazywali panowie. Z tego sondażu nie wynika, że Ameryki nie lubimy, ani że nie chcemy z nią być w sojuszu. Chcemy. Z tego sondażu wynika, że problem mamy z zachowaniem i z komunikatami Donalda Trumpa oraz jego administracji, zwłaszcza z ciągle zmienianym zdaniem i ze stale sprzecznymi komunikatami.
6: W Puławach dzisiaj maksymalnie 17 stopni, jutro 19, od środy powyżej 20, a w sobotę zbliżymy się do granicy stopni 30. No proszę, proszę. Dzisiaj niestety z chmur, które nad naszymi głowami przelotnie będzie padał deszcz, okresami za chmur wyglądać będzie słońce, ale niewykluczone też, że po południu coś zagrzmi. W kolejnych dniach raczej już bez opadów. Jutro o poranku jeszcze słabe mogą się pojawić, ale potem już będzie dość pogodnie.
7: Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę. Będzie o nadchodzącym lecie.
6: No i o fryzurach, które są równie ważne jak strzelone bramki na mundialu.
7: Pięknie uczesani o poranku Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.
7: Zapraszamy.
0: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Astronomiczne lato tuż, zacznie się 21 czerwca o 10.26. Dzień później przywitamy kalendarzowe.
0: Tymczasem w sieci już pierwsze letnie sygnały. Anna Lewandowska pokazała zdjęcie w czerwonym bikini, pisząc: drogie lato, jestem gotowa.
1: Pokaż, które to zdjęcie?
0: To.
1: Aha. No to ja powiem tak. Drogie lato, nie jesteśmy gotowi.
2: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Trwa mundial, tymczasem piłkarze reprezentacji Szwecji postanowili nie zostawiać niczego przypadkowi podczas Mistrzostw Świata, nawet fryzury, jak się okazuje.
0: No tak, na własny koszt sprowadzili ze Szwecji fryzjera, który ma zadbać o ich włosy przed meczami. Jak tłumaczą, podczas mundialu ich twarze oglądają miliony ludzi, więc chcą dobrze wyglądać w telewizji.
1: A jeden z zawodników przyznał nawet, że chodzi do fryzjera co tydzień. Co ty na to, Marek?
0: Czyli forma sportowa to jedno, ale najwyraźniej również ważna jest forma fryzur.
1: A efekty pracy szwedzkiego fryzjera było można podziwiać już dziś w meczu z Tunezją od 4 rano. No, nie miałam okazji się przyjrzeć, ale chyba chyba z ciekawości nadrobię zaległości.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1007 hektopaskali w miarę stabilne będzie przez cały dzień. Biometr jednak niekorzystny, wpływ na to będzie też miał dość silny i porwisty wiatr wiejący z zachodu. O, ten wiatr będzie nam dokuczał dzisiaj, tak że jutro zapowiadane są silne podmuchy. Do 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia w Puławach, jutro do 19. Dzisiaj też przelotne opady deszczu.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Impuls.

0: 15 dzień czerwca to poniedziałek. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1502 roku Krzysztof Kolumb odkrył Martynikę.
0: W 1982 roku podczas piłkarskich mistrzostw świata w Hiszpanii padł najwyższy rezultat w historii turniejów finałowych. Węgry-Salwador 10-1.
1: A w 1994 roku mieliśmy premierę filmu animowanego Król Lew. O, już się wzruszyłem.
0: Wiedziałam. O tym, co tu i teraz ważnego dzieje się wokół nas, sprawdzamy. Wiadomości za chwilę.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek to 15 dzień czerwca. Minęła 9, pora na wiadomości.
7: Ponad 2000 papierosów próbowali przemycić kierowcy 4 autobusów, które wjechały do Polski z terenu Białorusi. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Terespola odkryli kontrabandę dzięki urządzeniu RTG. O szczegółach mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
8: W jednym przypadku do ukrycia papierosów kierowca z Polski wykorzystał dach autokaru. Funkcjonariusze znaleźli tam 880 paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Kierowca przyznał, że papierosy wiózł na sprzedaż. Funkcjonariusze wszczęli wobec niego sprawę karno-skarbową, natomiast o wysokości kary zdecyduje już sąd. 3 pozostali kierowcy, w tym 2 Polaków i Białorusin, przemycali odpowiednio 500, 300 i 350 paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Do ukrycia nielegalnego towaru wykorzystali ogólnodostępne schowki w autobusach, między innymi pod podłogą za silnikiem, pod toaletą oraz skrytkę w luku do spania w podłodze pod materacem.
7: Wartość tego nielegalnego towaru to niemal 35 tysięcy złotych. Kierowcy otrzymali mandaty karne, których suma przekroczyła tę kwotę. Jeszcze tego lata w Dęblinie powstanie nowa droga dojazdowa przy ulicy księdza Stanisława Chładuniaka. Miasto podpisało już umowę na realizację inwestycji. Nowy odcinek będzie boczną odnogą ulicy Chładuniaka i ma poprawić dojazd do okolicznych posesji oraz zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu. Inwestycja ma także uporządkować lokalny układ drogowy i poprawić funkcjonalność tej części Dęblina. Prace wykona firma Spuław, a wartość podpisanej umowy to ponad 170 tysięcy złotych. Według umowy ma się z tego wywiązać w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Lubelscy strażacy otrzymali nowe maskotki, które mają pomóc podczas interwencji z udziałem dzieci. W minionym tygodniu lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przekazał do miejskich komend PSP kolorowe pluszowe małpki. Maskotki będą znajdowały się w samochodach ratowniczo-gaśniczych i będą towarzyszyć strażakom podczas akcji. Ich głównym celem jest wsparcie dzieci, które znajdują się w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza przy zdarzeniach drogowych. Zabawki mają pomóc najmłodszym poczuć się bezpieczniej i choć trochę złagodzić stres w trudnych momentach. Dziś kończą się zapisy na letnie warsztaty aktywnego rozwoju w Rykache. To bezpłatna propozycja dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat. Uczestnicy wezmą udział w treningach piłkarskich, zajęciach ogólnorozwojowych oraz grach i zabawach sportowych. W programie znalazły się także warsztaty z pierwszej pomocy, bezpieczeństwa, budowania odporności psychicznej, komunikacji bez przemocy oraz przeciwdziałania hejtowi i zagrożeniom w sieci. Zajęcia odbędą się od 29 czerwca do 3 lipca na Stadionie Miejskim w Rykach. organizatorzy zapewniają opiekę wykwalifikowanej kadry, wyżywienie, ubezpieczenie oraz sprzęt sportowy. Warsztaty poprowadzą m.in. były reprezentant Polski i trener UEFA Pro Marek Saganowski, a także szkoleniowcy Ariel Jakubowski i Seweryn Kiełpin. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rykach oraz w sekretariacie Urzędu. Dziś ostatnia szansa, żeby zapisać dziecko. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
9: Zaczynamy od Waszyngtonu i rozmów prezydenta o amerykańskich żołnierzach w Polsce.
10: Przede wszystkim walczymy o to, aby tych żołnierzy było więcej.
11: I od tych słów Marcina Przydacza zaczynamy. Wersja minimum to 11 tysięcy. Nasze ambicje sięgają 15 tysięcy Amerykanów.
9: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w rozmowie z Pawłem Żuchowskim ujawnia, o co zabiega Polska w rozmowie z Amerykanami w sprawie obecności wojskowej w naszym kraju.
11: Po tym, jak Stany Zjednoczone wstrzymały rotację żołnierzy, a Donald Trump zapowiedział wysłanie 5 tysięcy wojskowych do Polski, nie jest do końca jasne, ilu amerykańskich wojskowych miałoby stacjonować nad Wisłą.
10: Pan doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta, komunikat prezydenta Trumpa. Mówił on o dodatkowych 5 tysiącach i to jest taki kierunek...
12: 10 plus 5.
10: Kierunek, jaki wysyła politycznie Biały Dom w kierunku Pentagonu. Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 tysięcy. Natomiast wersja minimum to jest 11 tysięcy, czyli i tak więcej niż do tej pory. Do tej pory było ich 10 tysięcy, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
9: Usłyszał Paweł Żuchowski od szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza. Na mundialu aż 19 goli padło w ostatnich 4 meczach.
11: 8 z nich kibice zobaczyli w Houston, gdzie Niemcy rozbiły Curaçao 7-1.
9: Potem Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
11: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. No i ten mecz, w którym mogliśmy zagrać, ale w barażu szans i nadziei pozbawiła nas Szwecja. Przed 6 rano w Monterrey wygrała z Tunezją aż 5-1. Dwie bramki komplementowanego przez komentatorów Yassina Ayeriego. What a big moment! Wielka chwila. Zawodnika Brighton & Hove. Piękny strzał m.in. zza pola karnego. Zlatan Ibrahimowicz tego nie widział, bo on jest gościem Donalda Trumpa na trwającej gali w Waszyngtonie.
1: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1007 hektopaskali w miarę stabilne będzie przez cały dzień. Biometr jednak niekorzystny. Wpływ na to będzie też miał dość silny i porwisty wiatr wiejący z zachodu. O, ten wiatr będzie nam dokuczał dzisiaj, także jutro zapowiadane są silne podmuchy. Do 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia w Puławach, jutro do 19. Dzisiaj też przelotne opady deszczu.
0: Już taka nasza tradycja, po godzinie 9 sprawdzamy, co słychać w wielkim świecie show biznesu.
1: Więc kilka znanych nazwisk się pojawi. W skrócie poplotkujemy.
0: Zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.

0: To poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Proponujemy wam małą kawkę, do tego dorzucamy plotki.
1: A dziś będziemy plotkować o 75-letniej Jane Seymour, która wciąż zachwyca energią i podkreśla, że duchowo to ona nadal czuje się jak nastolatka. Aktorka znana m.in. z roli Dr. Quinn, kojarzycie, mówi wprost, że nigdy nie była szczęśliwsza i ma w sobie więcej energii niż kiedykolwiek.
0: Chcemy znać ten sekret?
1: Tak, ja też właśnie sprawdzam. No, ona przyznaje, że nie stosuje żadnych diet, kuchnia śródziemnomorska, odrobina luzu do życia.
0: Tylko tyle?
1: Niby tak, Chociaż czekaj, wiesz, ostatnio pojawiły się plotki o zaręczynach i diamentowym pierścionku, więc to może to.
0: Seria? O który to będzie z kolei? Przepraszam.
1: No jeśli dojdzie do ślubu, to piąty raz w jej życiu.
0: Piąty? No to już całkiem imponująca kolekcja doświadczeń.
1: I jak widać, nie zamierza na tym etapie zwolnić tempa, więc może właśnie o to chodzi.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
10: Poniedziałek i nowy tydzień zaczynamy pod zachmurzonym niebem, a synoptycy zapowiadają, że dzisiaj przelotny deszcz może wracać nie tylko do końca dnia, ale też wieczorem i w nocy. Wiatr jest dzisiaj silny i on również obniża nam odczucie ciepła, a termometry w Puławach i w Końskowoli mają dziś pokazać maksymalnie 17 stopni Celsjusza, ale jest też szansa na większą dawkę słońca. Przejaśnienia są prognozowane na późne popołudnie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: To poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Marek, wyobraź sobie, kupujesz bilet na koncert Roda Stewarta. Zaledwie 45 minut przed rozpoczęciem dowiadujesz się, że występ się nie odbędzie. No i co wtedy czujesz? No co?
0: Jestem trochę rozczarowany, ale też zaniepokojony. No, co mogło stać się artyście?
1: Powód: problemy z krtanią, infekcja dróg oddechowych. Krótko mówiąc, głos odmówił współpracy.
0: No, czyli po prostu wybaczamy, no.
1: No, nie zupełnie. No, bo dzień później Rod Stewart poleciał sobie do Bostonu kibicować reprezentacji Szkocji.
0: Nie, ale kiedy grał kochana drużyna, trudno siedzieć cicho i dbać o krtań. Przepraszam.
1: No właśnie. Widocznie szkocki futbol ma właściwości lecznicze.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek, a wczoraj najmniejszy kraj na mundialu strzelił gola w debiucie i to komu? Niemcom? I tym sposobem wiemy, że nie mówi się Curaçao, tylko Curaçao. Ten kraj to Curaçao.
1: A już po 10:00 będzie mowa o urodzie piłkarzy, czyli pewnym rankingu. Wcześniej jednak tematy znacznie poważniejsze. Zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama. Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10:00, w poniedziałkowy poranek, pora na kolejne wiadomości.
10: Opolscy policjanci przy wsparciu funkcjonariuszy z Lublina zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o kradzieże sklepowe na terenie powiatu opolskiego. Zatrzymani to mieszkańcy województwa śląskiego w wieku 21, 34 i 39 lat. Według ustaleń mieli oni kraść z dyskontów m.in. alkohol, artykuły chemiczne i tekstylia. Straty oszacowano na ponad 2,5 tysiąca złotych. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek. Policja interweniowała w jednym ze sklepów po zgłoszeniu próby kradzieży. Na miejscu zatrzymano jednego z mężczyzn, pozostali uciekli, jednak dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy wszyscy 3 zostali ujęci na terenie miasta. Podczas kontroli samochodu, którym się poruszali, policjanci zabezpieczyli skradzione towary. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Krwiodawcy i dziś przypominamy, że w Puławach trwają zapisy na lokalną zbiórkę krwi. Już w ten czwartek taka akcja odbędzie się na terenie zakładów azotowych w Puławach. Chętni powinni się najpierw zgłosić, wysyłając swoje imię i nazwisko organizatorom pod numer wskazany na facebookowym profilu Klubu Honorowych Dawców Krwi Dar Życia.
11: W imieniu klubu HDK Dar Życia przy grupie Azoty Puławy bardzo serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej akcji krwiodawcy w grupie Azoty Puławy, która odbędzie się już 18 czerwca we czwartek w budynku dyrekcji naczelnej przy bramie numer 1. Do budynku wchodzimy wejściem głównym od strony parkingu. Rejestracja krwiodawców będzie odbywała się od godziny 8.30 do godziny 13.00. Podczas zbiórki krwi będzie możliwość zapisania się do centralnego rejestru potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych.
10: Mówił Tomasz Ogrodnik, organizator puławskiej akcji terenowej, a czerwcowa zbiórka krwi na azotach dla dzieci z Lubelskiej Kliniki Onkologii i Hematologii. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie rozpoczyna projekt Powrót do przeszłości, który zakłada digitalizację zbiorów i udostępnienie ich online w formie modeli 3D. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury powstanie cyfrowa kolekcja 240 obiektów, m.in. strojów ludowych, przedmiotów codziennego użytku oraz eksponatów związanych z historią Lubelszczyzny. Cyfrowe modele pozwolą oglądać zabytki z różnych stron i poznawać ich szczegóły, a całość będzie bezpłatnie dostępna w internecie. Projekt realizowany będzie w tym roku. miniony weekend zakończyły się tegoroczne rozgrywki lubelskiej klasy okręgowej. Najwyższe miejsce w stawce zajął Powiślak Końskowola po wczorajszym zwycięstwie 6-0 nad Opolaninem Opole Lubelskie. Wicelider KS Drzewce przegrał 1-0 z Polesiem Kock. Stal Poniatowa pokonała 3-2 Hetmana Gołąb, a rezerwy Górnika Łęczna przegrały 1-2 z Traweną Trawniki. Sygnał Lublin wygrał z Piaskowią Piaski 6-2, a rezerwy Avis Świdnik uległy Iskrze Piotrowice 0-1. Z kolei Wisła Puławy przegrała z 1-5 z Cisami na Łęczów i zakończyła rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli. A na razie region za nami. Sprawdźmy doniesienia z kraju i zagranicy. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: Nie możemy w pełni polegać na Donaldzie Trumpie, ale co mamy robić? Tak najczęściej w nieformalnych rozmowach polscy politycy komentują nasze stosunki z Ameryką.
13: Tak samo myśli większość z nas. Tak przynajmniej wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24.
12: Niemal połowa, 49% pytanych uważa, że Polska nie może liczyć na Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Wiarę w solidność i solidarność amerykańskiego przywódcy ma 30% ankietowanych.
13: Krzysztof Berenda analizuje wyniki badania.
14: Ponownie witam.
13: Witamy ponownie. Krzysztofie, jak wyniki tego sondażu przekładają się na politykę?
14: Przekładają się tak, że nasi politycy muszą ciągle Trumpa obłaskawiać. No i nie ma wyjścia, no bo Rosja przecież nieustająco jest zagrożeniem, a Europa często jest w chaosie. To obłaskawianie bardzo zmiennego przywódcy wygląda chociażby tak, że dzisiaj na 80. urodzinach Trumpa jest polski prezydent z życzeniami.
15: Dużo zdrowia, dużo zdecydowania i żeby tak jak do tej pory zawsze docenił Polskę.
14: No i czekamy na to, co w zamian Trump nam da. Zazwyczaj tego, co nam szykuje, dowiadujemy się z jego czasem chaotycznych internetowych wpisów, które zazwyczaj zmuszają polskich urzędników do kombinowania, co poeta miał na myśli. Na przykład do skomplikowanego liczenia, ile on nam ostatecznie żołnierzy przyśle.
16: Pan doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta. Pentagon wstrzymał rotację 4000. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc nasze ambicje sięgają 15000. Natomiast wersja minimum to jest 11000.
14: Tak tej nocy w rozmowie z Pawłem Żuchowskim liczbami żonglował, jak słuchać, lekko niepewny prezydent minister Marcin Przydacz. I tak jest w każdej innej kwestii. Łatwo z amerykańskim przywódcą nie jest, ale jak mówiliśmy na początku, innego wyjścia nie mamy.
12: Godzina po północy w meksykańskim Monterrey. Tam wciąż głośno niesie się Szwecja pokonała Tunezję 5-1 w meczu, w którym to my mogliśmy grać, gdyby nie przegrany baraż biało-czerwonych w Sztokholmie.
13: A dlaczego mecze piłkarskich mistrzostw świata nie mogą rozpocząć się punktualnie? Pyta dziś brytyjska stacja BBC i podaje konkretne wyliczenia.
12: Mecz otwarcia Meksyk-RPA opóźniony o 6 minut.
13: Australia-Turcja o równe 5.
12: Katar-Szwajcaria o prawie 5, bez 5 sekund. No i to jest pierwsza trójka największych mundialowych opóźnień.
13: Ale opóźnione były także mecze Brazylia-Maroko, Korea Południowa-Czechy, Kanada kontra Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj czy Szkocja, Haiti.
12: Długa lista. Kibice Szkocji przez 28 lat nie widzieli swojej drużyny na mistrzostwach, więc jak twierdzi BBC, zapewne nie mieli nic przeciwko kolejnej 2,5-minutowej przerwie.
13: Organizatorzy zrzucają winę na piłkarzy, ale też czynnikiem, który wpływa na opóźnienia, jest decyzja FIFA o zwiększeniu widowiskowości samej przedmeczowej ceremonii.
10: Mamy chłodne i deszczowe przedpołudnie w naszym regionie. Termometry w Puławach i w Dęblinie pokazują teraz 12 stopni Celsjusza, a w dalszej części dnia możemy liczyć na skok o jeszcze 5 oczek. Mimo tego nadal będzie nam chłodno, bo wiatr jest silny i porywisty i zostanie taki aż do wieczora. Równie długo mogą powracać opady deszczu. Ich natężenie będzie się zmieniać, intensywniej ma padać dzisiejszego popołudnia.
0: Poniedziałkowy poranek i wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Ale poruszymy też piękne tematy, dosłownie.
0: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
0: Bądźcie.

0: to poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: A ja właśnie czytam o ofercie kupna własnej wyspy na Adriatyku w Chorwacji.
0: To chyba propozycja wyłącznie dla milionerów.
1: I tak i nie, bo ta wyspa kosztuje mniej więcej tyle, co duży apartament w Warszawie.
0: Aha, czyli chętnych pewnie nie brakuje.
1: No, nie do końca, bo jest pewien haczyk. Przy gorszej pogodzie nawet dopłynięcie łodzią może być problemem, ale najgorsze jest to, że na wyspie nie wolno postawić dosłownie niczego. Nawet małej altanki, nie.
0: Czyli płacisz głównie za prestiż, możesz powiedzieć znajomym, mam własną wyspę.
1: Tak, możesz. Ale gdy zapytają, a co na niej stoi, to odpowiadasz krótko. Ja.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
5: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
6: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
7: Nodino. Today is yours. Feel good.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową. Po reklamie.
10: Mamy już połowę czerwca, ale pogoda w naszym regionie jest dzisiaj jeszcze bardzo wiosenna. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni w Puławach i w Poniatowej, ale nie odczujemy tego w pełni. Wieje silny i porywisty wiatr, który może osiągać prędkość nawet 50 km na godzinę. Poza tym cały dzień będzie raczej deszczowy. Opady mogą wracać do wieczora, a później także w nocy. Synoptycy widzą jednak szansę na przejaśnienia późnym popołudniem.
2: Słuchasz Radia

0: tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do tematu mundialu, bo właśnie natrafiłam na ranking najprzystojniejszych piłkarzy tegorocznych mistrzostw świata i myślę sobie, aha, Ronaldo króluje. No, ale nie, wyobraź sobie, zajął dopiero 45. miejsce.
0: Nie no, szok i niedowierzanie.
1: Tak, bo ma 41 lat, ale wciąż jest w znakomitej formie. Eksperci przekonują, że jego wiek biologiczny jest znacznie niższy od tego metrykalnego, więc dlaczego tak odległa pozycja?
0: A wiedziałeś, że ten ranking powstał na podstawie matematycznej analizy proporcji twarzy zgodnych ze złotym podziałem?
1: A, no, to wszystko tłumaczy matematyka, tak. No, może dlatego wygrał Argentyńczyk Rodrigo de Paul.
0: Czyli tym razem obliczenia matematyczne nie uwzględniały liczby goli, asyst ani fanów.
1: No gdyby tak było, to lider rankingu byłby tylko jeden.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
7: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia

0: To poniedziałek, 15 dzień czerwca, dziś ogólnopolski dzień dogoterapii, więc do serca przytulamy psa i od razu czujemy się lepiej. Kto jeszcze dziś świętuje? Courtney Cox, czyli kultowa Monika z serialu Przyjaciele, także aktorka Helen Hunt. Do kogo biegniemy na imieninową kawę, Marek?
1: No, między innymi do Jolanty czy Oliwii, Witolda, Angeliny, na liście także Wisława, Witolda, Liba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga.
0: Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama. Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11, a przed nami w poniedziałkowe przedpołudnie czas na wiadomości.
6: Mieszkańcy Kazimierza Dolnego wybrali projekt, który zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok. Zwyciężył pomysł utworzenia kazimierskiego zakątka przygody, czyli naturalnego placu zabaw nad Wisłą. Nowa przestrzeń powstanie na terenach zielonych poniżej wału Wiślanego, za placem partnerskiego miasta Staufen. Znajdą się tam m.in. drewniane równoważnie, elementy wspinaczkowe, konstrukcje linowe oraz przeszkody terenowe. Całość ma zostać wkomponowana w istniejącą zieleń i naturalny krajobraz. Plac zabaw będzie ogólnodostępny i bezpłatny, a jego realizacja ma zwiększyć atrakcyjność terenów nadwiślańskich oraz zachęcać najmłodszych do spędzania czasu na świeżym powietrzu. O nowe miejsce do aktywności sportowej wzbogaci się też gmina Janowiec. Blisko 150 tysięcy złotych dofinansowania pozyskano na budowę boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Brzeźcach. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępne boisko o powierzchni około 330 metrów kwadratowych z nawierzchnią poliuretanową. Będzie można na nim grać m.in. w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną oraz tenisa. Projekt obejmuje również montaż bramek, kosza do koszykówki, piłkochwytów, ławek i koszy na odpady. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 200 tysięcy złotych. Jak podkreślają samorządowcy, celem inwestycji jest stworzenie miejsca sprzyjającego aktywnemu wypoczynkowi i integracji mieszkańców. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku. Miłośnicy książek po raz kolejny spotkali się przed Puławską Mediateką podczas Święta Wolnych Książek, bo akcja pozwoliła mieszkańcom wymieniać się przeczytanymi już tytułami. Na miejscu była nasza reporterka Julia Zagrajuk. Odpowiada Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
7: To już szósta edycja. Czy z roku na rok staje się więcej chętnych dołączyć się do tej akcji?
8: Myślę, że tak, że obserwujemy, że jest coraz więcej osób chętnych na taką akcję wymiany książek. W trakcie całego roku czytelnicy przynoszą do nas książki, które albo trafiają do nas na półki na wypożyczalnie, albo później właśnie na Book Crossing. Pytają, jak zbliża się już lato, jest coraz bliżej do czerwca, to pytają, kiedy będzie akcja Book Crossingowa. I zresztą widać to po liczbie uczestników, którzy już przed godziną dziewiątą zaczęli wybierać sobie książki. Przychodzą, wyszukują, idą do domu, zostawiają, po czym wracają po raz kolejny. Są tacy czytelnicy, którzy dzisiaj, myślę, że 3-4 razy w ciągu tych 6 godzin, kiedy tutaj wystawiamy książki na Book Crossing, nas odwiedzali.
6: Dodajmy, że akcja potrwa do końca wakacji i przez cały ten czas będzie można wymieniać się książkami w holu Puławskiej Mediateki przy ulicy Wojska Polskiego. A na razie region za nami, pora na kraj i świat. Kijów rusza dzisiaj z negocjacjami w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas spotkania z unijnymi ministrami spraw zagranicznych Ukraina i Mołdawia otworzą pierwszy dział negocjacji dotyczący praworządności, reformy sądownictwa i funkcjonowania instytucji demokratycznych.
9: Przez 2 lata otwarcie tej części negocjacji było blokowane przez Węgrów, no i byłego premiera Viktora Orbana, który twierdził, że Kijów nie zapewnia wystarczającej ochrony praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.
6: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie ma znaczenie ten dział rokowania?
10: Odblokowanie tego działu negocjacji ma ogromne znaczenie, gdyż jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Bez jego uruchomienia cały proces negocjacji akcesyjnych nie mógł posuwać się naprzód. Komisja Europejska jednak nieformalnie prowadziła rozmowy z Kijowem w sprawie kolejnych działów, dlatego będzie je można dosyć szybko otworzyć, może jeszcze przed wakacjami. Polska opowiada się za integracją Ukrainy na zasadzie zasług, czyli konkretnych postępów w dostosowywaniu się do unijnych norm. W kuluarowych rozmowach z pewnością pojawi się jednak dyskusja o pomysłach takich jak członkostwo stowarzyszone Ukrainy czy integracja etapowa, która dawałaby Ukrainie pewne korzyści, ale bez wszystkich praw.
6: Polscy inwestorzy optymistycznie reagują na zapowiedź porozumienia na Bliskim Wschodzie.
9: W nocy amerykański prezydent Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii.
6: Po takich informacjach warszawski parkiet otworzył się dzisiaj na dużym plusie. Notowania śledzi Igor Skrzypek.
11: Jestem, dzień dobry.
6: Igorze, kto zyskuje?
11: Cała giełda rośnie. Indeks WIG na otwarciu w górę ponad 2%, a WIG 20, indeks 20 najważniejszych spółek o blisko 2%. Oddech mogą wziąć spółki handlu detalicznego i budowlane. One były wrażliwe na to, co działo się w cieśninie Ormus i teraz zyskują. Ale nie one jedyne. Pną się także notowania banków i ubezpieczycieli. W dół WIG 20 ciągnie Orlen. Płocki koncern zarabiał na kryzysie na Bliskim Wschodzie jako producent paliw. Teraz traci 3% i jest liderem spadków. A ropa przestała tanieć. Trzyma poziom około $80 za baryłkę. Kierowcy mogą być zadowoleni, ale nie zobaczą obniżek od razu. Na razie w hurtowych cennikach rafinerii bez większych zmian.
6: Stopni Celsjusza mamy już w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. Temperatura powoli rośnie i zatrzyma się na wysokości 17 stopni, ale przez cały dzień będziemy mieć wrażenie, że jest znacznie chłodniej niż sugerują to termometry. Silny wiatr z porywami do 50 km na godzinę będzie z nami do końca dnia, a razem z nim będą krążyły także krople deszczu. Synoptycy przewidują, że opady mogą się utrzymać aż do nocy.
0: Poniedziałkowe przedpołudnie, dziś Światowy Dzień Wiatru.
1: Więc łapcie wiatr w żagle w tym nowym tygodniu. Tego wam życzymy.
0: A za dziś dziękuję, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Mówimy do usłyszenia. Do jutra.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy. Z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Po reklamie.
7: Zaczynamy ten tydzień sięgając po parasole. Poniedziałek jest deszczowy, a także bardzo wietrzny z temperaturą do 17 stopni w Puławach i w Markuszowie, ale jeszcze dziś jest szansa na nieco słońca. Późnym popołudniem chmury mogą nieco ustąpić, więcej przejaśnień ma być jutro, a każdy kolejny dzień ma być bardziej słoneczny i jednocześnie cieplejszy. Z obecnych prognoz wynika, że pod koniec tego tygodnia w naszym regionie zrobi się gorąco.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.
5: Hey yo, big wave. Co na majką?

0: reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: W samo południe zapraszam na najnowsze wiadomości, na początek te z regionu.
7: Jest pierwsza śmiertelna ofiara tegorocznego sezonu letniego nad wodą w województwie lubelskim. W stawie w Woli Przybysławskiej odnaleziono ciało 65-letniego mężczyzny. W minioną sobotę na dryfujące zwłoki natrafili wędkarze, którzy zaalarmowali służby. Strażacy wydobyli ciało z wody, a policjanci odnaleźli na brzegu ubrania należące do zmarłego. Przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśniają funkcjonariusze z komisariatu w Niemcach pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. W związku ze zdarzeniem mundurowi przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Jak podkreślają, nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz wracamy do tematu, który jest ważny dla kierowców i mieszkańców Opola Lubelskiego. Obwodnica tego miasta, która wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum, powstanie w ciągu najbliższych miesięcy, mówi burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.
8: Czas realizacji to 14 miesięcy, także w przyszłym roku o tej porze myślę, że już jedziemy nową obwodnicą i mieszkańcy odetchną z ulgą i będą mogli nową infrastrukturą się poruszać, no i będzie bezpieczniej przede wszystkim w centrum, a na tym nam bardzo zależało, bo tą infrastrukturę w centrum bardzo rozbudowaliśmy w ostatnim czasie w postaci rewitalizacji centrum miasta i starego i nowego rynku, więc to bardzo dobre dla nas rozwiązanie.
7: Z obwodnicy Opola Lubelskiego okrąży miasto od wschodu, będzie liczyć blisko 2 kilometry, a z istniejącymi drogami połączą ją dwa ronda. Tymczasem w Puławach w minioną sobotę wmurowano kamień węgielny pod nowy pomnik u zbiegu ulic Partyzantów, Centralnej i Piłsudskiego. Pojawi się monument upamiętniający majora Mariana Bernaciaka Orlika, jednego z najbardziej znanych dowódców powojennego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie. To miejsce niedaleko dawnej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, skąd oddział pod dowództwem Orlika uwolnił ponad 100 więźniów komunistycznych władz. W tym miesiącu wypada 80. rocznica śmierci majora Bernaciaka, a sobotnie wydarzenie było również uczczeniem tej okazji. Przypomniano działalność słynnego dowódcy Armii Krajowej, przedstawiono także wystawę poświęconą żołnierzom AK i WIN, którzy działali na Lubelszczyźnie i w rejonie Puław. A teraz zmieniamy temat i zwracamy się do mieszkańców gminy Nałęczów. Już dziś w Nałęczowie odbędzie się spotkanie otwarte w sprawie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy. Zostaną na nim przedstawione najważniejsze założenia dokumentu, a mieszkańcy będą mogli zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami, a także zgłosić swoje uwagi i pytania. To okazja, by wziąć udział w rozmowie na temat przyszłego kształtu przestrzeni w gminie. Dzisiejsze spotkanie w Nałęczowskim Ośrodku Kultury rozpocznie się o godzinie 16. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Sprawdźmy doniesienia z kraju i zagranicy. Anna Wachowska.
9: Z pewnością jest to zbiorowy dół śmierci. Tak mówią eksperci z Instytutu Pamięci Narodowej o dotychczasowych efektach pracy rozpoczętych w zeszłym tygodniu w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy. Dziś prace ponownie tam ruszyły. Archeolodzy, przypominamy, szukają w tej nieistniejącej już wsi w obwodzie lwowskim szczątków Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1944 roku. Tym tematem zajmuje się Magdalena Greiner.
10: Dzień dobry.
9: Witamy, Magdo. Jak duży teren dotąd przebadano?
10: Do tej pory przebadano
7: kilkaset metrów kwadratowych terenu i znaleziono mogiłę o powierzchni co najmniej 40 metrów kwadratowych. Na razie badacze nie określają liczby pogrzebanych tam osób. Odnalezione ofiary zostały pogrzebane w nieładzie, bez strumien, a szczątki noszą ślady nadpaleń i urazów. Do tej pory nie natrafiono na elementy ubrań ani przedmiotów osobistych. Jak informuje IPN, lokalizacja tego miejsca, sposób ułożenia szczątków oraz ślady spalenia wskazują, że to rzeczywiście miejsce, gdzie spoczywają ofiary zbrodni popełnionej zimą 1944 roku na Polakach przez żołnierzy 14 Dywizji SS Galicjen, złożonej z ukraińskich ochotników wspieranych przez oddziały UPA oraz lokalne ukraińskie formacje paramilitarne. Prace będą prowadzone do piątku.
9: Inflacja w maju wyniosła 3,1%. To najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. To spadek w porównaniu z kwietniem, ale w szczegółowych danych widać, że za wiele towarów musimy płacić wyraźnie więcej. Te wyliczenia zna Igor Skrzypek. Co podrożało najbardziej?
10: A tym razem nie szukamy największych winowajców wśród żywności. Kluczowe dla wzrostu cen w maju były stawki za paliwa. Benzyna droższa, licząc rok do roku, o ponad 8%, a olej napędowy o ponad 18%. I ten koszt rzutuje też na inne ceny. Na przykład wzrosły stawki za wiele usług. Bilety autobusowe w górę o 5%, przejazd taksówkami o blisko 8%, bilety lotnicze o 10%. Na szczęście droższy transport nie wpłynął drastycznie na ceny żywności. W skali roku wzrost mamy wzrost o 0,5%. Statystycznie, bo są też produkty coraz droższe. Mięso wołowe, kalafiory, pomidory. Tu mamy podwyżki o 15%.
6: Po południu w Puławach raczej nie możemy liczyć na przejaśnienia i chwilę ze słońcem. Możemy za to liczyć na to, że jeszcze przyda się parasol. Pogoda zacznie poprawiać się właściwie dopiero od jutra. Dziś natomiast termometry powinny wskazywać maksymalnie 17 stopni zarówno w Lublinie, Kraśniku, jak i w Puławach. Komu tydzień wlókł się dzisiaj o poranku, to teraz już będzie mógł lekko odetchnąć z ulgą. Minęło południe jakiś czas temu. Mamy poniedziałek, to jest 15 czerwca. I to jest też dzień, w którym świętują Jolanta i Wit, a wita Was Łukasz Tymków. Dzień dobry.

0: Teraz będzie duża liczba, 500 000. Tyle drzew posadzono tej wiosny w Lubartowie, a dokładniej w nadleśnictwie Lubartów. Najwięcej posadzono sosen i dębów, ale nie zabrakło też klonów i modrzewi brzus czy buków. No i było to naprawdę sporo pracy do wykonania, a więc leśnicy dostali pomoc. Kto im pomagał, na jakim obszarze dokładnie ten cały nowy las będzie wyrastał, o tym więcej o 13 w naszych wiadomościach.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: 17 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry właściwie prawie na całej Lubelszczyźnie. Możliwy jeszcze przelotny deszcz dziś po południu. Pogodne niebo w regionie może zawitać dopiero jutro w drugiej części dnia. Będzie też już nieco cieplej, bo nawet maksymalnie 20 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Radia Impuls.

witaj Julien Dor w języku miłości, czyli po francusku, a ja mam dla was teraz bardzo dobre wiadomości. Jeszcze tylko 6 dni i startuje lato. Oczywiście to astronomiczne, bo to kalendarzowe rozpocznie się za 7. Według obliczeń astronomów około 10:30 w niedzielę będziemy mogli odtrąbić, że właśnie rozpoczęła się ta pora roku. A już za chwilę przebój lata 1993, czyli Hathaway i What Is Love.

0: Dzień dziecka był 1 czerwca, ale pomimo tego mam bardzo dobre wiadomości dla dzieciaków, no i chyba też dla rodziców. Powstanie nowy plac zabaw w Kazimierzu Dolnym i to nad samą Wisłą. I być może nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że jest to projekt z tak zwanego budżetu obywatelskiego pod nazwą Kazimierski Zakątek Przygody. Podobno będzie można się tam nawet powspinać. O projekcie mówiliśmy już na naszej antenie, na pewno wrócimy jeszcze dzisiaj do tej kwestii. Słuchajcie nas uważnie po 21:00, wtedy wieczór naszych reporterów, dziennikarzy. A już za chwilę pojawi się Edward Maja.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Są dni, które warto powtarzać.

0: i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

0: No już prawie pierwsza godzina dzisiejszego poniedziałkowego popołudnia za nami. Po 13:00 będą trzy bardzo ważne kobiety w muzyce rozrywkowej: Cyndi Lauper, Doda i Kylie Minogue. A już za chwilę pojawią się u nas najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10:30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
0: No i właśnie minęła 13:00, przed nami kolejna porcja najnowszych wiadomości. Zaczynamy oczywiście od naszego regionu.
8: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 55-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Lublinie i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Do tragedii doszło w miniony piątek na Alei Sikorskiego. Na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącony został 68-letni mężczyzna. W stanie krytycznym trafił do szpitala i tam zmarł. Jak ustalono, samochodem podróżowały trzy osoby, wszystkie nietrzeźwe. Dwóch pasażerów uciekło z miejsca zdarzenia, ale dzięki intensywnym działaniom policji wszyscy zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. Śledczy ustalili, że autem kierował 55-latek, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy. Może trafić do więzienia nawet na 20 lat. Pozostali dwaj mężczyźni odpowiedzą m.in. za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do sąsiedniego powiatu. W nadleśnictwie Lubartów zakończyły się wiosenne nasadzenia. W sumie przybyło tam ponad 500 000 młodych drzew, które zajęły obszar ponad 84 hektarów. Dominują sosny i dęby, ale w nowych uprawach znalazły się także klony, lipy, modrzewie, brzozy czy buki. Prace prowadzili leśnicy oraz pracownicy zakładów usług leśnych, a w ramach akcji Posadź swoje drzewo dołączyli również mieszkańcy regionu. Jak podkreślają leśnicy, tegoroczne nasadzenia mają szczególne znaczenie w kontekście niedawnych pożarów lasów w regionie. Nowe drzewa mają pomóc w odbudowie zniszczonych terenów i odtworzeniu lokalnych ekosystemów na kolejne lata. PGE MKS Elwold Lublin sięga po kolejny młody talent i wzmacnia obsadę bramki. Do zespołu dołącza 19-letnia Nina Smelcerz, uznawana za jedną z najbardziej perspektywicznych golkiperek w kraju. Nowa zawodniczka trafia do Lublina z Suzuki Korony Handball Kielce. Ma już doświadczenie w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Została też wyróżniona tytułem najlepszej bramkarki Ligi Centralnej. Miała też okazję trenować z lubelskimi szkoleniowcami i bardzo dobrze wspomina tę współpracę.
9: Współpracowałam z dwoma trenerami, z trenerem Pawłem Tetelewskim w Kielcach i nadal współpracuję z trenerem Tomkiem Błaszkiewiczem, z którymi się dobrze znam, zawsze mi pomagają i właśnie trochę też przez nich wybrałam ten klub. Ja bardzo dobrze wspominam treningi czy z trenerem Pawłem, czy nadal z trenerem Tomkiem. Trener Paweł to właśnie między innymi trener, który dał mi szansę w bardzo, bardzo młodym wieku już zaistnieć. Dawał mi dużo minut w seniorskiej lidze pierwszej, później w lidze centralnej kobiet. Jestem mu bardzo za to wdzięczna i teraz też jestem wdzięczna za wszelką pomoc, czy trenerowi Tomkowi, który od młodych lat mnie wspiera w każdym moim kroku, pomaga mi ze wszystkim, pomógł mi z transferem do Lublina i trener Paweł tak samo, jestem im bardzo wdzięczna za to i naprawdę są to trenerzy najwyższej klasy, więc cieszę się, że będę mogła dalej z nimi współpracować.
8: Kontrakt Niny Smelcerz z lubelskim klubem będzie obowiązywał do końca sezonu 2028-2029. A teraz przejdźmy do wydarzeń z kraju i ze świata.
10: Brutalne zabójstwo w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna został zastrzelony obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim. Trwa wielka policyjna obława. Dominik Smaga.
11: Tuż przed 10:00 nieznany dotąd mężczyzna zastrzelił przechodnia na ulicy Królowej Jadwigi. Według prokuratury to nie wyglądało na przypadkowe zabójstwo. Prokuratura mówi o 5 strzałach z pistoletu. To brzmiało jak jakieś petardy lub strzały z tłumika. Usłyszałem od jednego z mieszkańców Białej Podlaskiej. Potem zauważył leżącego na trawniku obok parkingu mężczyznę, nad którym pochylali się policjanci, ale dla rannego nie było już ratunku. Zginął na miejscu. W mieście trwa obława na sprawcę, ale na razie niewiele o nim wiadomo.
10: Wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry europejskim nakazem aresztowania może być umorzony albo odrzucony. W najbliższym czasie zapadną decyzje ostatecznie rozstrzygające losy postępowanie w sprawie Ena, które trwa od lutego. Tomasz Skory.
12: Prowadzący sprawę od tygodnia sędzia w czwartek zwrócił się do prokuratury z pismem prosząc o pilną odpowiedź, czy według wiedzy śledczych Zbigniew Ziobro nadal przebywa na Węgrzech lub w innym kraju Unii Europejskiej, ewentualnie czy prokuratura ma wiedzę o tym, żeby minister opuścił strefę Schengen. Dla wydania europejskiego nakazu aresztowania ta informacja ma kluczowe znaczenie, bo przepisy ONA wymagają podejrzenia, że poszukiwany przebywa w jednym z krajów Unii. Ponieważ prokuratura wie, że Ziobro przebywa w USA, a adwokat Zbigniewa Ziobry jeszcze dziś ma przedstawić sądowi jego poświadczone notarialnie oświadczenie, że przebywa on w Stanach Zjednoczonych, sąd raczej nie będzie miał wyboru.
10: Temat premii olimpijskich za medale wywalczone w Mediolanie został zamknięty, przekonuje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował Radosław Piesiewicz, tokeny Zonda Krypto zastąpiono gotówką, którą wypłacono olimpijczykom. Patryk Serwański, co jeszcze mówił prezes komitetu?
13: Jest to zasługa prywatnych sponsorów i że jest to też wypełnienie obietnicy, którą złożył trzem naszym medalistom oraz ich trenerom.
14: Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko, od A do Z.
13: Władimir Siemirunny i Paweł Wąsek, ich trenerzy, w tej wyliczance no brakuje naszego multimedalisty Kacpra Tomasiaka. On w podziękowaniach pominięty. No zapewne dlatego, że jego rodzina najgłośniej domagała się wypłaty środków związanych z bezwartościowymi tokenami Zonda Krypto.
0: Jeśli ktoś pyta, czy lato zdąży do niedzieli, żeby się pojawić, żeby nie było tylko i wyłącznie w kalendarzu i w astronomii, no to podpowiadam, że raczej tak. Długoterminowymi prognozami zajmiemy się nieco później. Teraz o tym, co w najbliższym czasie w Puławach i okolicach. Maksymalnie 17-18 stopni Celsjusza. Sporo chmur na niebie, no i jeszcze niewykluczone przelotne opady deszczu. Ale już powoli zbliżają się do nas przejaśnienia. Te mają pojawić się jutro po południu. Wtedy też termometry będą wskazywały nawet 20 stopni w regionie. Kto kończy pracę o 14:00, temu została już niecała godzina. Ja przypomnę, że jest poniedziałek i 15 czerwca. Mamy jeszcze wiosnę, ostatni poniedziałek tej wiosny. Następny już będzie latem. Jolanta i Wit dzisiaj świętują, a ja nazywam się Łukasz Tymków i jestem z wami do 17:00.
4: Radio Impuls.

0: Koniec roku szkolnego za 11 dni. Studenci też mają już gorący czas. Tymczasem najmłodsi będą mogli znów wcielić się w rolę studentów w Kozienicach. Tamtejszy Dom Kultury przypomina o naborze na nowy semestr, który rozpocznie się 17 września. Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 czerwca. To dla tych, których pociechy już bawiły się w studentów, a od 27 czerwca ruszy nabór dla nowych studentów. Do tematu na pewno jeszcze wrócimy na naszej antenie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Na razie na upały nie możemy narzekać, ale być może tak się stanie w najbliższy weekend. Dziś do końca dnia natomiast maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Więcej pogodnego nieba powinno pojawić się w nocy. Jutro od rana jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, ale po południu już całkiem sporo słońca i jutro w północno-zachodniej Lubelszczyźnie od 19 do 20 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: to Georgie Halliwell, It's Raining Men, jak bardzo ta piosenka pasuje do dzisiejszej aury. Ale naprawdę, nie ma się czym martwić, dlatego że w tym tygodniu z każdym dniem będzie coraz lepiej. Jak już przed chwilą słyszeliście w naszej prognozie pogody, już jutro po południu powinny pojawić się promienie słoneczne, powinny przebić się pomiędzy tych ciemnych chmur. Na weekend niektórzy będą raczej narzekali na upały.
1: Radio Impuls.

0: Jak już mówiłem, jeszcze 11 dni do końca roku szkolnego, ale już warto obserwować to, co dzieje się chociażby z pociągami Polregio, bo wchodzą już w życie wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy. Pojawi się więcej składów na torach, dodatkowe i wydłużone trasy też się pojawią. Informacje o rozkładzie jazdy dostępne są już na stronie przewoźnika. Natomiast to, co bardzo ważne, to to, że w ostatnich miesiącach Polregio jest w 95% punktualny. I punktualnie o 14 usłyszycie więcej na ten temat w naszych wiadomościach.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
3: Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji

0: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radio.

0: Po 13 pojawiły się u nas trzy kobiety i o kobiecie właśnie zaśpiewa trzech panów z Wielkiej Brytanii. Już po 14 u nas Bad Boys Blue, ale pojawi się też i Bob Sinclair. A już za chwilę pojawią się u nas najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lat.

już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
1: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Po reklamie.
4: Mamy poniedziałkowe popołudnie, minęła 14. Zapraszam na wiadomości.
5: Na początku tego wydania wiadomości Radia Impuls zwracamy się do kierowców, którzy jadą w kierunku Lubartowa. Na obwodnicy czekają Was poważne utrudnienia. Na wysokości ulicy Lipowej droga krajowa numer 19 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Trwa akcja wyciągania ciężarówki, która przewróciła się na pobocze. Przejazd jest obecnie niemożliwy. Lubartowska policja kieruje ruch na objazdy i apeluje, by omijać ten odcinek drogi. Weszły w życie wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy pociągów Polregio. Najważniejsza zmiana to więcej połączeń na popularnych trasach turystycznych. Jedną z nowości jest codzienne połączenie z Lublina do Bełżca, które w wybrane dni będzie wydłużane aż do Jarosławia. Pojawią się także dodatkowe kursy do Zamościa oraz sezonowe pociągi z Chełma do Włodawy, prowadzące w rejon Jeziora Białego w Okunice. Szczegółowe informacje o nowych połączeniach i rozkładzie jazdy dostępne są na stronie Polregio. W Zwoleniu coraz głośniej mówi się o potrzebie utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Podczas ubiegłotygodniowego spotkania informacyjno-szkoleniowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lokalni przedstawiciele instytucji pomocowych i organizacji społecznych podkreślali, że taka placówka mogłaby znacząco wzmocnić system wsparcia w powiecie zwoleńskim. Jak wskazywano, obecnie brakuje miejsca, które kompleksowo zajmowałoby się osobami wymagającymi stałego wsparcia w funkcjonowaniu społecznym. Zdaniem uczestników spotkania utworzenie domu samopomocy pozwoliłoby lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i usprawnić lokalną pomoc. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do gminy Nałęczów. Już jutro w świetlicy wiejskiej w Czesławicach odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone rozbudowie lokalnej sieci kanalizacyjnej. Zostaną na nim przedstawione szczegóły planowanych prac, a mieszkańcy będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane z realizacją przedsięwzięcia. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, a szczególnie osoby objęte pierwszym etapem inwestycji. Wtorkowe spotkanie w świetlicy w Czesławicach rozpocznie się o godzinie 16. Tymczasem w Puławach w minioną sobotę uwalniano książki. W dorocznym wydarzeniu mogli wziąć udział wszyscy chętni. Wystarczyło przynieść egzemplarze, które zalegały na półkach i przekazać je kolejnym czytelnikom.
6: Jaka kategoria wiekowa? W sumie różne ludzie, tak?
7: Tak, przychodzą różni, oczywiście dorośli, ale także i dzieci razem z rodzicami. Dzisiaj również był turniej puzli, więc dodatkowo dzieci, które przyszły na puzzle, mogły również skorzystać z naszej oferty i wybrać sobie książki.
5: Katarzyna Kuciara z Puławskiej Biblioteki Miejskiej dodaje, że akcja bezpłatnej wymiany książek potrwa do końca wakacji. Będziemy o tym jeszcze przypominać. W tym wydaniu region na razie za nami. Sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i zagranicy.
8: Ten człowiek może być uzbrojony. Nie wiemy, jak się może zachować, mówi policja i apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej. W mieście trwa obława na sprawcę zabójstwa, który przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił mężczyznę.
9: Na chwilę obecną nie znamy ani tożsamości ofiary, ani tożsamości tego mężczyzny, który miał oddać strzały. Nie wiemy też nic o okolicznościach tego zajścia. W tej chwili mamy czas na to, żeby jak najszybciej ustalić tego sprawcę i oczywiście bezpiecznie go zatrzymać.
8: Przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fijołek. Zaapelował do świadków o pilny kontakt na numer alarmowy 112. Od jutra podwyżki na stacjach paliw. Znamy już nowe maksymalne stawki. Limity wprawdzie zostały obniżone, ale kierowcy nie będą zadowoleni. Igor Skrzypek.
3: Pozornie podstawowa stawka za tankowanie będzie niższa, bo zgodnie z nowymi maksymalnymi cenami litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5,97 zł, z kolei litr oleju napędowego 6,37 zł. Ale do tego trzeba będzie doliczyć akcyzę w pełnym wymiarze po raz pierwszy od końca marca. Dziś ostatni dzień obowiązywania rozporządzenia w tej sprawie. Nowego dokumentu nie ma, to oznacza, że od jutra trzeba będzie doliczyć 29 groszy za każdy litr benzyny oraz 28 groszy za każdy litr oleju napędowego. Efekt to w praktyce podwyżka 6 zł 26 groszy za benzynę 95 oraz 6 zł 65 groszy za olej napędowy już od północy.
8: Storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego. Tak mówi profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy odkryła już ponad 400 nieznanych wcześniej gatunków tych roślin.
10: Były w całości wyhodowane w laboratorium, ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, żeby kwiaty były duże i kolorowe. W sklepach mamy coś takiego, coś nazywa kambria. Coś takiego w ogóle nie występuje w naturze. To jest taka ogrodnicza nazwa dla hybryd z różnych rodzajów storczyków. Ale ładne to ładne.
8: I to jest najważniejsze.
4: Beata Kozidrak kiedyś śpiewała, że piechotą do lata będzie szła. No my mamy troszkę tak na piechotę w tym tygodniu, ale z każdym krokiem będzie coraz lepiej, czyli z każdym dniem. Dosyć tej poezji, teraz o konkretach. Przelotne opady deszczu możliwe jeszcze dziś i jutro przed południem. 17 stopni maksymalnie dziś na termometrach w Puławach. Nocą temperatura spadnie do 11 stopni, a jutro w ciągu dnia możemy się spodziewać nawet 20, zwłaszcza w drugiej części dnia, kiedy pojawią się przejaśnienia. Mamy poniedziałek, 15 czerwca, już jesteśmy po 14, no niektórzy też i po pracy, a że dzisiaj dzień wiatru, to chyba mogą powiedzieć, że przeminęło z wiatrem, a do 17 z wami w Radiu Impuls Łukasz Tymków. Zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: Teraz będzie apel do mieszkańców Puław, ale też i do miłośników Puław, którzy posiadają rower, bo trzeba będzie kręcić kilometry, a to dlatego, że jest już 8. edycja rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jak pewnie pamiętacie, w ubiegłym roku, w 7. edycji, Puławy znalazły się na pierwszym miejscu. No i w związku z tym jutro na naszej antenie w Radio Impuls będziecie mogli wygrać coś, co na rower zdecydowanie się przyda. O tym, czy pogoda dzisiaj będzie łaskawa dla tych, którzy lubią kręcić te kilometry, powiem za chwilę. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Do końca dnia w Puławach będzie pochmurno. Na szczęście nie będzie bardzo zimno, bo termometry wskażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Jutro natomiast przed południem możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a po południu pojawiać się zaczną przejaśnienia. A zatem przydadzą się i parasole, i okulary przeciwsłoneczne. Co do temperatury maksymalnej, to synoptycy przewidują, że w Puławach będzie to 20 stopni Celsjusza.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wrócimy teraz do tematu bardzo pozytywnego moim zdaniem, bo chodzi o coś, co ulży nam, kierowcom. Chodzi o nową obwodnicę Opola Lubelskiego, czyli inwestycję, która ma wprowadzić, właściwie wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta. O szczegółach na ten temat powiedział nam ostatnio burmistrz miasta Sławomir Plis i zapewnił, że zakończenie pracy zaplanowano na przyszły rok, także kto wie, na przyszłe wakacje może będziemy już śmigali obwodnicą Opola Lubelskiego. A kto teraz jest w samochodzie, do tego dosiądzie się Blanka i to będą wspomnienia, czyli Memories.
1: Radio Impuls.

0: złotych. A w Radiu Impuls już za chwilę Westlife.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: gdyby komuś brakowało energii, kawa już nie pomaga, to ja będę miał coś po 15, co zdecydowanie podnosi pozytywnie ciśnienie. To będzie Dr. Alban i Sing Alleluja. Na ten wielki hit z lat 90. nie trzeba będzie bardzo długo czekać. Po 15 już za chwilę i jak zwykle u nas o pełnej pojawią się wiadomości.
1: Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę życie w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Impuls, minęła 15, właśnie przed nami kolejne wydanie wiadomości.
11: W Opolu Lubelskim trwają przygotowania do budowy długo wyczekiwanej obwodnicy, która ma odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego. O postępach związanych z inwestycją mówi burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.
12: Długo oczekiwana obwodnica Opola Lubelskiego staje się faktem. Podpisana została umowa na budowę obwodnicy kilometr 700, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż obwodnicy, dwa ronda. Bardzo się z tego cieszymy. Inwestycja, o którą zabiegaliśmy od 2021 roku, kilka lat, ale liczymy na to, że niedługo będziemy mogli już nią ujechać i tak naprawdę samochody ciężarowe, które teraz trafiają do centrum, no po prostu już ich nie będzie za jakiś czas.
11: Nowa trasa przebiegnie po wschodniej stronie miasta. Zgodnie z harmonogramem jej budowa ma potrwać około 14 miesięcy, a zakończenie prac planowane jest na przyszły rok. Burmistrz Dęblina ma nowego zastępcę. Dzisiaj takie obowiązki zaczyna pełnić Marek Rak. To mieszkaniec Dęblina, od lat związany z lotnictwem i szkolnictwem wojskowym. Ukończył m.in. Wojskową Oficerską Szkołę Lotniczą, a obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej. Był również żołnierzem, zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe, zdobywając doświadczenie w zarządzaniu i organizacji. Jak podkreślają władze miasta, jego wiedza oraz znajomość lokalnych potrzeb mają wspierać realizację zadań samorządu i dalszy rozwój Dęblina. Już w najbliższy czwartek w Puławach odbędzie się kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Tym razem krwiodawcy będą mogli podzielić się tym bezcennym darem na terenie zakładów azotowych. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma nie tylko pomóc uzupełnić zapasy krwi, ale również wesprzeć najmłodszych mieszkańców regionu. O szczegółach mówi Tomasz Ogrodnik, organizator akcji.
13: Tak jak co roku, w czerwcu zebraną krew dedykujemy dla chorych dzieci. Dla dzieci, które przebywają w klinice hematologii, onkologii i transplantologii dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie i walczą z groźnymi chorobami nowotworowymi. Aby wziąć udział w zbiórce krwi, już teraz zapraszam i zachęcam do wysyłania SMS-a z imieniem i nazwiskiem pod numer telefonu 609-933-998.
11: Osoby, które chcą oddać krew, powinny pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości, odpowiednim nawodnieniu organizmu oraz lekkim posiłku przed donacją. W najbliższy weekend w regionie nie zabraknie plenerowych wydarzeń. Jednym z nich będzie Festiwal Kultury Ludowej Sobótka nad Wieprzem, który po raz kolejny odbędzie się w Bobrownikach w gminie Ryki. W programie znalazły się występy artystyczne, koncerty, warsztaty, animacje dla dzieci oraz nawiązania do tradycji Nocy Świętojańskiej. Uczestnicy będą mogli m.in. widźwianki, poszukiwać kwiatu paproci i wziąć udział w obrzędach związanych z dawnymi ludowymi zwyczajami. Wieczorem zaplanowano koncert zespołu Pudzian Band, pokaz ognia oraz rozpalenie sobótkowego ogniska. Zwieńczeniem wydarzenia będzie zabawa taneczna pod gołym niebem. Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych.
1: Policja przestrzega, by nie podejmować prób samodzielnego zatrzymania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił on innego mężczyznę.
14: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Kiedy zobaczymy takiego mężczyznę, u którego może gdzieś znajdować się broń, zachowującego się w jakiś sposób agresywnie, lepiej nie dokonywać żadnych prób takiego ujęcia tego napastnika, tylko taką informację przekazać do odpowiednich służb, a więc najszybciej przez numer alarmowy 112.
1: To rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fijołek. Trwa ustalanie tożsamości sprawcy i jego ofiary. Na miejsce ściągnięto dodatkowych funkcjonariuszy. Trwa obława na sprawcę strzelaniny. Stabilny jest stan 8-latka poparzonego płonącą benzyną. Do dramatu chłopca doszło w Jarogniewie koło brzegu w Zachodniopomorskiem. Anna Pałamar.
15: Chłopiec nadal jest w śpiączce, przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale rzeczywiście lekarze liczą, że wszystko będzie dobrze. Takie informacje przekazała mi dzisiaj Katarzyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje w Szczecinie. Przypomnę, troje dzieci bawiło się w piątkowy wieczór kanistrami z benzyną w pobliżu ogniska. Jedno z nich zostało oblane płonącym paliwem. 8-latek ma poparzone około 35% powierzchni ciała. Chłopcy byli pod opieką dziadków. Policjanci z Kołobrzegu zbierają materiały dowodowe pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pod koniec tygodnia akta w tej sprawie powinny trafić do prokuratury.
1: Mistrzowie Europy zaczynają Mistrzostwa Świata. Dziś pierwszy na tegorocznym mundialu mecz rozegra reprezentacja Hiszpanii. Patryk Serwański.
16: Hiszpanie zagrają z mundialowym debiutantem Republiką Zielonego Przylądka. Można na start turnieju mieć na pewno gorszego rywala, jak na przykład Brazylia, która przecież zagrała z Marokiem. Hiszpania pełna gwiazd, ale liczy się tam głównie na jednego piłkarza. I to jest oczywiście Lamine Yamal. Najlepszą informacją jest to, że Lamine jest w topowej formie. Postępował zgodnie z planem, który przedstawiliśmy. Wykonuje fantastyczną pracę, ciężko pracuje. Tak jak jego koledzy, którzy też mieli urazy jak Nico Williams czy Victor Munoz. Tak mówił trener Luis de la Fuente. Pytanie, że ten pierwszy mecz z teoretycznie prostym rywalem wystawi wszystkie gwiazdy, czy jednak da im jeszcze czas.
1: Mecz Hiszpanów rozpocznie się o 18:00.
0: Nawet 30 stopni Celsjusza mogą wskazywać termometry. Jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie jutro, ale w najbliższy weekend. Do końca dnia w Puławach i Kazimierzu niestety raczej pochmurnie. No i maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się jeszcze jutro przed południem, ale już będzie trochę cieplej, bo maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Już za tydzień w kalendarzu będzie lato, a dziś mamy 15 czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzą Jolanta, Wit i Oliwia. Wszystkiego najlepszego także tym, którzy przyszli na świat 15 czerwca. Tylko minuta dzieli nas od najdłuższego dnia w roku i dosłownie kilka sekund dzieli nas od bardzo fajnego przeboju, który podniesie was na duchu. Ja nazywam się Łukasz Tymków. No i zapraszam na kolejną godzinę z nami.
17: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Pora na szczyptę sportu na naszej antenie. I tu będą też gratulacje dla kibiców i przede wszystkim zawodników Pobiślaka Końskowola, bo to oni zajęli najwyższe miejsce w zakończonych już tegorocznych rozgrywkach lubelskiej klasy okręgowej. Więcej o tym, co dzieje się w świecie sportu w naszym regionie, usłyszycie dzisiaj po 21 w wieczorze naszych reporterów i dziennikarzy. Do sportu, ale w takiej wersji bardziej amatorskiej, dla każdego. Wrócimy jeszcze na pewno w tej godzinie, a już za chwilę pojawią się najnowsze informacje o pogodzie, a potem Kat de Luna i Busta Rhymes, pojawi się też włoski zespół The Colors.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: Od 19 stopni w Lublinie do 20 w Puławach. Tyle będą jutro wskazywały w naszym regionie termometry. No i co bardzo ważne, jutro po południu możemy spodziewać się więcej słonecznych chwil. Przed południem ma padać, a dziś do końca dnia już raczej pochmurno i chyba już powinniśmy się obyć bez parasola. Przynajmniej to nam obiecują synoptycy. Do końca dnia 17 stopni, a nad ranem 11.
1: Słuchasz radio.

sporo dzisiaj na naszej antenie mówiłem o tym, że zbliża się lato i to bardzo wielkimi krokami. W niedzielę astronomiczne, w poniedziałek kalendarzowe, no i co za tym idzie, tak zwana noc świętojańska, którą można spędzić na fajnej imprezie. Wystarczy pojechać do Bobrowników w gminie Ryki, a tam przez cały weekend występy artystyczne, koncerty, warsztaty, animacje dla dzieci i nawiązania do tradycji nocy świętojańskiej. Będzie też sobótkowe ognisko. Więcej szczegółów na ten temat u nas za niecałe pół godziny. A już teraz taneczna wersja przeboju, który wylansował Bryan Adams, to będzie Heaven w wykonaniu DJ Sami. Muzyka.

0: Rok temu Puławy zdobyły pierwsze miejsce, jeśli chodzi o rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jak będzie w tym roku? No, mogę wam zdradzić, że jest blisko zwycięstwa, ale potrzebna będzie wasza pomoc. Co zrobić, żeby pomóc? No, trzeba mieć rower i chęci do tego, żeby pokręcić, no, spokojnie z 300 km na rowerze, oczywiście nie naraz. Trzeba do tego wszystkiego pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać Puławy, no i zacząć kręcić. Dla wszystkich, którzy lubią aktywności, będę miał jutro bardzo fajnie tekstylny prezent. Wystarczy, żebyście byli razem z nami między 12 a 17. Zapraszam!
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam.

0: BMW X. W bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie

0: Mamy co prawda dopiero poniedziałek, ale można już zacząć planować, co będziecie robili w weekend, tym bardziej, że będzie on wyjątkowy, bo to przejście od wiosny do lata, noc świętojańska i będzie fajna impreza, o której za chwilę wam powiemy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Słuchajcie, Radio Impuls, minęła 16. Czas na wiadomości.
3: Tymczasowy areszt na 3 miesiące zastosował sąd wobec 55-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Lublinie i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Do tragedii doszło w miniony piątek na Alei Sikorskiego. Na oznakowanym przejściu dla pieszych został potrącony 68-letni mężczyzna, mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
4: Auto zatrzymało się dopiero kilkaset metrów za przejściem, a kierujący wraz z dwoma pasażerami, 39-letnim obywatelem Ukrainy i 38-letnim obywatelem Rosji, uciekli z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Niestety pieszy po przewiezieniu do szpitala, pomimo udzielonej pomocy medycznej, zmarł w szpitalu. W pobliżu miejsca wypadku zatrzymaliśmy 39-letniego obywatela Ukrainy. Dwaj pozostali mężczyźni zostali zatrzymani w Bełżycach. Wszyscy w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Mieli od promila do nawet 2,5 promila alkoholu w organizmie.
3: Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że za kierownicą siedział 55-latek. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki oraz nieudzielenia pomocy. Grozi mu do 20 lat więzienia. Pozostali dwaj mężczyźni również odpowiedzą za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Kazimierza Dolnego. Mieszkańcy zdecydowali, jaki projekt zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Najwięcej głosów zdobył kazimierski zakątek przygody. Naturalny plac zabaw, który powstanie w pobliżu nadwiślańskich terenów rekreacyjnych. Nowa przestrzeń zostanie wyposażona w drewniane urządzenia do zabawy i aktywności ruchowej. Pojawią się m.in. elementy do balansowania, wspinaczki oraz konstrukcje linowe, a całość będzie harmonijnie wpisana w otaczającą zieleń. Czytelnicy z Puław ponownie mieli okazję dać książkom drugie życie. Przed Mediateką odbyło się Święto Wolnych Książek, podczas którego mieszkańcy mogli wymieniać się przeczytanymi już tytułami i poszukać nowych lektur. O tej inicjatywie Julia Zagrajuk rozmawiała z Katarzyną Kuciarą z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
5: Jeżeli ktoś nie zdążył dzisiaj w sobotę dołączyć się, jak długo będzie się trwała akcja?
6: Przenosimy się już do budynku i od poniedziałku przez całe wakacje do końca sierpnia akcja bookcrossingowa będzie kontynuowana w korytarzu w Mediatece, więc jeżeli ktoś dzisiaj nie miał możliwości skorzystać, to oczywiście zapraszamy przez całe wakacje.
5: Może jeszcze przypomnimy, jakie są zasady.
6: Bardzo prosimy, żeby nie przynosić podręczników i książek zniszczonych. Mogą to oczywiście być książki starsze, nie muszą to być nowości, ale żeby były w dobrym stanie, tak żeby to, co sami byśmy chcieli wziąć, to żeby również podarować innym czytelnikom.
3: Na zakończenie zaglądamy jeszcze na piłkarskie boiska naszego regionu. Za nami ostatnia kolejka sezonu lubelskiej klasy okręgowej. Mistrzem rozgrywek został Powiślak Końskowola, który na zakończenie sezonu wysoko pokonał Opolanina Opole Lubelskie 6-0. Drugie miejsce zajął KS Drzewce po porażce z Polesiem Kock. Zwycięstwo odniosła także Stal Poniatowa, która wygrała z Hetmanem Gołąb 3-2. Punkty zdobyły również Trawena Trawniki i Iskra Piotrowice. Sezon nie zakończył się natomiast pomyślnie dla Wisły Puławy. Puławianie przegrali z Cisami na Łęczów 1-5 i zakończyli rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli. To wszystko, jeśli chodzi o region. Teraz czas na wiadomości krajowe i międzynarodowe.
7: Sąd okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie wobec Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza ze szpitala uniwersyteckiego. Do tragedii doszło w zeszłym roku na terenie lecznicy. Paweł Konieczny.
8: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i postanowił umorzyć postępowanie karne, uznając, że sprawca w momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Taką opinię wydali powołani w sprawie biegli, psycholog oraz dwóch psychiatrów, których sąd przesłuchał podczas posiedzenia. Jarosław W. zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem śledczych, którzy o to wnioskowali, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na chorobę psychiczną mężczyzna mógłby w przyszłości popełnić podobne przestępstwo. Na posiedzeniu pojawiła się rodzina zmarłego lekarza i Jarosław W. został doprowadzony do sądu z aresztu.
7: Jest termin startu budowy Portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Prace terenowe ruszą we wrześniu. Chodzi o nowe lotnisko, które ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Michał Dobrołowicz.
9: Do końca sierpnia muszą zakończyć się wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma powstać pierwszy etap lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną rządowy pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska Maciej Lasek.
1: Tam, gdzie mogą się zacząć prace, tam spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów.
9: W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą, która ma realizować pierwszy etap budowy lotniska, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Sam Port Polska ma według planów obsługiwać pasażerów w drugiej połowie 2032 roku i wtedy przeniesione mają być tam wszystkie pasażerskie komercyjne loty z Warszawy.
7: Niecodzienna akcja w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Ratownicy szukali kombajnu z lat 70. Był to prototyp testowany w czasach, kiedy zakład był kopalnią doświadczalną. Maszyna została 320 metrów pod ziemią.
10: To jest wejście w wyrobisko otamowane, które przez bardzo długi czas nie było użytkowane.
11: Każde otwarcie nieczynnego wyrobiska musi być prowadzone jako akcja ratownicza.
12: 3 minuty będziemy kończyć.
13: Jak będziesz miał gotowe, zgłoś się.
10: Ratownicy rozbili tam, weszli, zabezpieczyli wyrobisko i znaleźli te elementy, na których nam zależało. Teraz będziemy je wyciągali, konserwowali. Kawał znowu fajnej, ciekawej historii.
7: Zapewniali Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Jerzy Krótki z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.
2: Do końca dnia w Puławach sporo chmur, ale już nie powinno padać. Nocą zaczną pojawiać się przejaśnienia, jednak jutro przed południem jeszcze mogą przydać się parasole. Synoptycy przewidują przelotny deszcz. Po południu postępujące przejaśnienia, no i zdecydowanie cieplej. Jutro maksymalnie 20 stopni na termometrach w Puławach, a dziś do końca dnia 17, z kolei nad ranem 11 stopni. No to jesteśmy już w rzeczywistości po 16, a zatem pewnie całkiem spora grupa naszych słuchaczy jest już po pracy. To wciąż poniedziałek, 15 czerwca, a w Radio Impuls razem z wami Łukasz Tymków.
14: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Koniec wiosny i lata to jest taki moment, w którym zaczynają się pojawiać młode ziemniaki, a je można jeść właściwie z samym masłem i koperkiem, albo na przykład z towarzystwem maślanki. A propos maślanki, to niekoniecznie ona musi się kojarzyć tylko i wyłącznie z obiadem. Może się też kojarzyć z deserem i na pewno się będzie kojarzyć wszystkim tym, którzy wejdą na naszą stronę i sprawdzą przepis z naszej kuchni. My przetestowaliśmy na sobie, no i nasze wrażenia i przepis przekazujemy wam. Radioimpuls.pl. Smacznego!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Popołudnie i wieczór pod chmurami w Puławach i temperaturą w okolicach 17 stopni Celsjusza. Nocą pojawią się większe przejaśnienia, a nad ranem temperatura będzie wynosiła około 11 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia przed południem przelotny deszcz, po południu już więcej słońca, no i temperatura maksymalna, która powinna wynosić 20 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Niekoronowany, ale też i niekwestionowany król popu Michael Jackson, Black or White, już za nami w Radiu Impuls. No, jeśli chodzi o Amerykę, no to 25 lat temu do Polski przyleciał George W. Bush, a teraz nasz prezydent pojechał odwiedzić Stany Zjednoczone. Czyli można powiedzieć, że historia niemalże zatoczyła koło. W tym dniu urodził się też człowiek bardzo ważny dla wielu ludzi. Samo nazwisko powie wam bardzo dużo. 15 czerwca 1841 roku urodził się Emil Wedel. I to tyle, jeśli chodzi o historię. Przed nami współczesna gwiazda Lady Gaga i Abracadabra.

0: Mamy ważną wiadomość dla mieszkańców gminy Nałęczów, bo już jutro w świetlicy wiejskiej w Czesławicach będzie bardzo ważne spotkanie. Na nim padną informacje dotyczące rozbudowy lokalnej sieci kanalizacyjnej. Warto pójść na to spotkanie, żeby dowiedzieć się o wszelkich szczegółach, które są związane z budową. Przypominam, mieszkańcy gminy Nałęczów, Czesławice, świetlica jutro o 16:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wójt gminy Jan...

0: samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. Dobrze by było go skończyć w takim naprawdę bardzo sympatycznym stylu. I tak też będzie, jeśli zostaniecie z nami już niedługo, po godzinach na naszej antenie. A ja teraz dziękuję wam za uwagę. Łukasz Tymków, do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
8: Jest poniedziałek, 15 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na wiadomości.
9: Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 17-letniego mieszkańca powiatu opolskiego. W nocy z piątku na sobotę służby zostały zaalarmowane po tym, jak nastolatek wysłał znajomej niepokojącą wiadomość i przestał odpowiadać na próby kontaktu. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze. Do akcji włączyli się również strażacy, rodzina i przyjaciele zaginionego. Po kilku godzinach 17-latek został odnaleziony w zaroślach niedaleko domu. Był wychłodzony, jednak szybko udzielono mu pomocy, a następnie przekazano pod opiekę medyków. Policja podkreśla, że szybka reakcja świadków oraz współpraca wszystkich zaangażowanych osób miały kluczowe znaczenie dla szczęśliwego finału poszukiwań. Mieszkańcy gminy Łaziska będą mogli pozbyć się niepotrzebnych wielkogabarytów i elektrośmieci podczas kolejnej akcji organizowanej przez samorząd. Obejmie ona m.in. stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, baterie oraz opony z samochodów osobowych. Niepotrzebne rzeczy będzie można wystawić przed posesję zgodnie z harmonogramem przygotowanym dla poszczególnych miejscowości. Urząd przypomina, że akcja nie obejmuje m.in. gruzu, części samochodowych, ani pozostałości po działalności gospodarczej. Pierwsza zbiórka odbędzie się już jutro. Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych miejscowości mieszkańcy znajdą na stronie internetowej gminy Łaziska. Wraz z początkiem sezonu letniego ponownie otwarty został park wodny w Puławach. Mieszkańcy i goście mogą już korzystać z basenów oraz pozostałych atrakcji obiektu. Ile trzeba zapłacić za wstęp w tym roku? O tym mówi Marcin Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
10: Co do cen, to bilet normalny całodzienny 30 zł, bilet ulgowy całodzienny 20 zł. Oczywiście z karty mieszkańca jeszcze jest taniej. Są również bilety grupowe, bilety dla dzieci do lat 5. Także jest wiele tutaj takich różnych propozycji cenowych, z których można korzystać.
9: W najbliższym czasie oferta obiektu ma zostać poszerzona o nową część wodnego placu zabaw. PGEMKS Elwold Lublin wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do drużyny dołączyła 19-letnia bramkarka Nina Smelcerz, która wcześniej reprezentowała Koronę Handball Kielce i jest uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych młodych zawodniczek w kraju. O tym, co może wnieść do zespołu nowa zawodniczka, mówi Tomasz Błaszkiewicz ze sztabu szkoleniowego lubelskiego klubu.
11: Dobre warunki fizyczne, co akurat w żeńskiej piłce ręcznej, jeśli chodzi o bramkę, to jest naprawdę duży, bardzo duży argument. Poza tym charakteryzuje się bardzo dużą taką ambicją. ambicją i pracowitością. Ten poziom zweryfikuje nam jej granie. Ja jestem absolutnie cierpliwy, jeśli chodzi o takie sytuacje, no bo wiadomo, to przychodzi z wieku juniorskiego do wieku seniorskiego. Kwestia czasu, czy to będzie ten sezon, ale myślę, że następny sezon już będzie takim mocnym wzmocnieniem, jeśli chodzi o polską Superligę. Ma być dla nas tutaj mocnym takim wzmocnieniem dla naszych dwóch podstawowych zawodniczek. Ma się rozwijać przede wszystkim, ma złapać seniorską szatnię, musi gdzieś poczuć też tą inną odpowiedzialność, także dajemy jej trochę czasu. Ten rok będzie takim wprowadzeniem dla niej.
9: Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który został zastrzelony dziś przed południem w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Trwa obława na sprawcę. Prokuratura regionalna w Warszawie zdecydowała, że przeprowadzi analizę akt śledztwa prokuratury okręgowej przeciwko dziennikarzowi śledczemu Leszkowi K. Mężczyzna został zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem nielegalnego posiadania broni i gróźb pozbawienia życia. Krzysztof Zasada.
13: W wydanym komunikacie prokuratura ograniczyła się do stwierdzenia, że dokona tej analizy pod kątem prawidłowości oraz zasadności podjętych przeciwko podejrzanemu czynności procesowych. Nie informuje, czy ma jakieś wątpliwości dotyczące działań podległej jej jednostki. Zatrzymanie i późniejsze aresztowanie przez sąd dziennikarza wywołało wiele kontrowersji. Głos zabrał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Leszek K., przypomnę, został zatrzymany z bronią gazową, na którą mimo obowiązku nie miał zezwolenia. Wcześniej groził śmiercią komendantowi policji z podwarszawskiego Piaseczna.
12: Co drugi Polak uważa, że Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Tylko 30% wierzy, że w sytuacji zagrożenia naszego państwa moglibyśmy liczyć na amerykańskiego prezydenta. Łączymy się z Jakubem Rybskim.
14: Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że takie nastroje wśród Polaków to przede wszystkim wina Donalda Tuska i obecnego rządu,
15: który cechuje się polityką skrajnie antyamerykańską, podważając ten sojusz i jednocześnie narażając nas na niebezpieczeństwo.
14: Mówił mi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski, który dodaje, że obecna władza nie stara się nawet zabiegać o dobre relacje z Donaldem Trumpem. Z kolei politycy rządzący twierdzą, że w sprawach związanych z obronnością to nie relacje osobiste są gwarancją bezpieczeństwa.
16: Poszczególni przywódcy państw przychodzą i odchodzą. Ważne, żeby relacje państwowe działały nie w oparciu o przyjaźnie, ale w oparciu o rację stanu i rzeczywiste interesy.
14: Powiedział mi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
12: Znany rockman Alice Cooper przekonał się na własnej skórze, że są uczciwi ludzie na świecie, gdy w Arizonie muzyk przez roztargnienie zostawił na stacji benzynowej swoją kartę kredytową. Znalazca zadał sobie wiele trudu, by dotrzeć do artysty. Skontaktował się z organizacją charytatywną założoną przez Coopera, a ta umożliwiła spotkanie muzyka ze znalazcą. Wdzięczny Cooper podarował mu swoją najnowszą płytę z autografem i zapozował do wspólnych zdjęć.
8: Na termometrach od 14 do 16 stopni Celsjusza, na barometrach 995 hektopaskali. Wiatr w porywach do 40-45 km na godzinę, a co na niebie? A wszystko naraz, bo możemy spodziewać się i opadów deszczu, i przelotnych, i trochę mocniejszych, ale także nie będzie brakowało przejaśnień, czyli klasycznie czerwcowa przeplatanka. Po godzinach. Witam po raz pierwszy wieczorową porą w waszym, naszym radiu. Do godziny 21 przed mikrofonem Wojtek Bednarczyk. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj sporo informacji na temat Mistrzostw Świata, ale i wiatru. O tym jeszcze szerzej później.
17: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impu.

0: Dawno nie miałem przyjemności być na antenie o tej porze, więc wybaczcie, gdybym, no nie wiem, zasnąć, chyba raczej nie zasnę. Najważniejsze, że mamy przygotowane dla Was dużo fajnej muzyki i kilka informacji o ciekawostkach z Mistrzostw Świata oraz o wietrze. A dlaczego wietrze, o tym przekonacie się już niebawem w tej godzinie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: leżysz, delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: Idź w zależności od sklepu. Biedronka.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: mała wzrostem, ale za to wielka głosem. To Kylie Minogue z nagraniem I Believe in You. My zbliżamy się do godziny 18. Wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach wybiła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
9: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny zastrzelonego dziś rano w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Wciąż poszukiwany jest sprawca.
10: W Białej Podlaskiej jest Dominik Smaga.
11: Wiadomo, że do komendy przewiezionych zostało kilka osób, ale jak się dowiedziałem, są to osoby, które zdaniem policji coś mogą wnieść do sprawy. Na razie mundurowi zakładają, że sprawca wciąż jest na wolności. Z tego powodu na polecenie prezydenta do miejskich szkół i przedszkoli wysłano straż miejską. W Białej Podlaskiej nie czuć jednak paniki. Nie ma tutaj atmosfery zagrożenia i chociaż pojawiały się różne plotki o kolejnych strzelaninach, to policja konsekwentnie je dementuje.
9: Dwa duże remonty, komory ciepłownicze i torowiska tramwajowego ruszyły dzisiaj przy Alei Niepodległości w Warszawie.
10: No i to oczywiście oznacza utrudnienia dla pasażerów w centrum stolicy.
9: Michał Dobrołowicz.
10: Michale, co się zmieniło?
12: Tramwaje nie jeżdżą Aleją Niepodległości między ulicą Nowowiejską a Aleją Armii Ludowej. Obok teraz pracują ekipy sieci ciepłowniczych. Oni muszą zdążyć z tym remontem przed kolejnym sezonem grzewczym, a pasażerowie skarżą się, że podróż trwa dzisiaj dłużej.
13: Dzisiaj z czterema przesiadkami jechałyśmy trasą, którą normalnie jechałybyśmy tylko autobusem i tramwajem.
14: Odczułam tutaj różnicę, niestety przez to się też spóźniłam do pracy, w szczególności, że to jest centrum Warszawy.
12: Jaką ma pani radę dla tych, którzy dzisiaj chcą jechać tramwajami, a tutaj jest inaczej?
14: Cierpliwości przede wszystkim, cierpliwości.
12: Więcej czasu na przejazd powinni zarezerwować też kierowcy. Aleja Niepodległości w centrum Warszawy jest zwężona i przez to teraz w godzinach szczytu są większe niż zwykle korki.
9: Zespół AGH Racing oficjalnie zaprezentował swój najnowszy w pełni elektryczny bolid.
10: Stworzony w Krakowie pojazd, który będzie prezentowany także poza granicami kraju, jest 11. już bolidem skonstruowanym przez studentów z Koła Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej.
15: Bolid jest zdolny do rozpoznawania toru, a także samemu do wyboru optymalnej ścieżki i do pokrywania jej.
16: Nasz układ napędowy składa się z 4 niezależnych silników elektrycznych umieszczonych bezpośrednio w kołach. Takie rozwiązanie pozwala nam sterować niezależnie momentem i dzięki temu dodatkowo jeszcze wykorzystywać maksymalną przyczepność, jaką generują opony.
15: Jest on nastawiony na dość krótkie odcinki. Przede wszystkim stawiamy tutaj na jak największe przyspieszenie oraz jak największe przeciążenia boczne w zakręcie. Przyspieszenie to jest to rzędu około 3 sekund do setki.
9: Opowiadali nam Konrad Wołczański-Zup
10: i Grzegorz Jagiełło.
0: Na termometrach od 14 do 16 stopni Celsjusza, na barometrach 995 hektopaskali. Wiatr w porywach do 40-45 km na godzinę, a co na niebie? A wszystko naraz, bo możemy spodziewać się i opadów deszczu, i przelotnych, i trochę mocniejszych, ale także nie będzie brakowało przejaśnień, czyli klasycznie czerwcowa przeplatanka. dziś w programie po godzinach rządzi piłka nożna, wiadomo dlaczego, ale także i wiatr, bo dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wiatru. Będziemy sprawdzać, jak radzili sobie z wiatrem pomocnicy słynnych golfiarzy. A do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Pednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Nawet jeśli nie interesujecie się piłką nożną, to na pewno macie swoich ulubionych piłkarzy i faworytów do mistrzostwa. Mój rozum podpowiada mi Argentyna, ale serce Holandia. No niestety wczoraj moje serce trochę łkało, bo zremisowali tylko z Japonią 2-2, ale mecz za to był całkiem fajny. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Może golf jest takim sportem dla bogatych, ale sposoby na radzenie sobie z wiatrem są dla wszystkich. Pomocnik, tak zwany caddy Tigera Woodsa, mistrza golfowego Mike Fluff Cohen, za pomocą dymu papierosowego sprawdzał wiatr na polu golfowym w czasie mistrzostw niejednych. To się nazywa Masters. No i jak się okazuje, ten sposób chyba się sprawdził, bowiem Tiger Woods niejednokrotnie zwyciężał.
1: Radio Impuls.

0: Choć nie ma polskiej drużyny na Mistrzostwach Świata, to trzeba wiedzieć, że to pierwsze takie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, bowiem po raz pierwszy organizują je trzy kraje. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, choć wcześniej była już taka sytuacja, kiedy organizowane były mistrzostwa w dwóch krajach, to była wtedy Japonia i Korea Południowa, ale żeby trzy, to jeszcze nigdy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.
3: Let him march again. Welcome to the paradise.
4: Cuatro abrazos y un café.

Nie zawsze piosenka, która ma w tytule słowo lato w jakimkolwiek języku, musi o lecie opowiadać. To już od was zależy, jak sobie odbieracie piosenkę Cruel Summer od Ace of Base. Ja mogę wam tylko zapewnić, że już niebawem będzie godzina 19:00, wtedy zapraszam na najnowsze wiadomości.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy. Z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
0: O reklamie.
4: To jest program Po godzinach. Minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu nie przyniosło ważnego dla Polski porozumienia.
6: W sprawie zwrotu pieniędzy za sprzęt, który nasz kraj przekazał Ukrainie, a poinformował o tym szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
7: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
5: Polska domaga się zwrotu prawie 500 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego.
6: Komisja Europejska chce nam przelać jedynie 10% tej kwoty.
5: Kolejny atak na nowy dom Polski w Jerozolimie.
6: Nasza ambasada w Izraelu zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia rozbitych butelek rzuconych w kierunku polskiego klasztoru.
5: Placówka poinformowała też o nasileniu się w ostatnich tygodniach przypadków nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych.
6: We wpisie podkreślono, że osoby dopuszczające się nękania muszą być pociągnięte do odpowiedzialności.
5: Tankowce pełne ropy zaczęły płynąć przez cieśninę Ormus, napisał na swym portalu prezydent Donald Trump.
6: Zapewnił też, że południowa część szlaku przez cieśninę jest całkowicie bezpieczna.
5: W wyniku ogłoszenia wstępnej umowy z Iranem o otwarciu Ormuzu i zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów, ceny surowca znacząco spadły.
6: Ropa Brent o około 5% do $83 za baryłkę.
5: O premierze klasyki w nowej odsłonie.
6: Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Chodzi o prapremierę Inferna Augusta Strindberga w Teatrze Siemaszkowej w Rzeszowie, choć powieść powstała 130 lat temu. Sposób, w jaki opisuje przeciążenie bodźcami, lęk przed cywilizacyjnym przełomem i taki rozpad wewnętrznej równowagi brzmi dziś wyjątkowo aktualnie. I dlatego reżyser Radosław Stępień sięgnął po tekst, który nigdy wcześniej nie został wystawiony w teatrze. Najbliższe pokazy Inferna jutro i pojutrze. Do 28 czerwca trwać będzie szczecińskie święto klasyki filmowej. Pokazy odbywają się w kinie Zamek.
9: To filmy, które dzisiaj działają, które są ciągle aktualne, które ciągle potrafią wzbudzić jakieś emocje.
8: Zapewnia Krzysztof Spór z kina Zamek. W programie jeszcze m.in. Spragnienie miłości, Casablanca, Opętanie czy Wszyscy ludzie prezydenta. Jednym z gości trwającego w Monte Carlo festiwalu telewizyjnego jest Michael Hirst, twórca dynastii Tudorów i Wikingów. Opowiedział tam o dwóch kolejnych projektach historycznych, nad którymi obecnie pracuje. Jednym z nich jest poświęcony epoce Wikingów serial Krwawy topór, a bohaterami drugiego będą średniowieczni heretycy, którzy stworzyli własną wizję chrześcijaństwa.
4: Barometry wskazują trochę powyżej 990 hektopaskali, no ale niestety temperatura nam powoli, ale jednak spada. O, teraz to jest takie jakieś między 13 a 15 stopni. Cały czas możliwe przelotne opady deszczu, ale również jeszcze przejaśnienia. Jak są przejaśnienia, to i słońce, a jak słońca zobaczycie, to możecie nawet zobaczyć jego zachód. Pod warunkiem, że gdzieś znajdziecie dobre miejsce na 10 minut przed godziną 21. No i ten wiatr cały czas w porywach nieco silniejszy do 40 km na godzinę. Do godziny 20 sprawdzimy, skąd wzięły się nowe przerwy w meczach na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej oraz o pechowym turyście w Chinach, który zawisł na moście. Do godziny 20 witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk. Muzyka
10: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Niektórych mogą dziwić pewne zmiany podczas meczów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. I choć przerwy na napoje nie są niczym nowym, FIFA ogłosiła, że podczas wszystkich meczów Mistrzostw Świata będą dwie przerwy, około 22 minuty każdej połowy i niezależnie od warunków.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dzisiaj mamy dzień wiatru i to ciekawostka związana zdecydowanie z wiatrem, niezbyt przyjemna, szczególnie dla człowieka, który przez ten wiatr trochę najadł się strachu. W maju 2021 roku był tak silny wiatr o prędkości do 150 km na godzinę, że uszkodził kilka paneli szklanego słynnego mostu na górze Pyongyang-Lyongjingkę, pozostawiając turystę uwięzionego blisko 100 metrów nad kanionem. Oczywiście wszystko działo się w Chinach, po nazwach można się domyśleć. Mężczyzna przez prawie pół godziny trzymał się barierki, zanim ratownicy bezpiecznie go ewakuowali. Nie wiem, czy bym tyle wytrzymał. No, już na samą myśl robi mi się słabo.
1: Radio Impuls.

0: Mam dla Was kolejną ciekawostkę dotyczącą Mistrzostw Świata. Więcej drużyn, więcej meczów. No i dzięki temu, że w Mundialu weźmie udział 48 drużyn, rozegranych zostanie znacznie więcej spotkań, łącznie aż 104, w porównaniu z 64 podczas Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Kibice bardzo się cieszą. Muzyka wybrana dla
1: Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tę godzinę kończymy wraz z duetem Safri Duo i nagraniem zatytułowanym Play the Life. Już za chwilę będzie 20, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie programu Po godzinach. Minęła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
7: Zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem usłyszał 27-letni Mateusz G. z Czerska w Pomorskiem.
8: Według najnowszych informacji ofiara i podejrzany znali się. Stanisław Pawłowski
9: przyznał, że te zbrodnie planował. Jak usłyszałem w prokuraturze, tłumaczył, że 75-letni taksówkarz miał w przeszłości skrzywdzić kobietę z jego otoczenia. Śledczy będą teraz weryfikować tę wersję, ale nie wycofują się z pierwotnego założenia, że motywem zbrodni mogła być chęć kradzieży samochodu. Według ustaleń prokuratury mężczyzna zamówił w piątek kurs do Chojnic, a w trakcie jazdy kazał kierowcę zjechać na przydrożny parking. Tam zaatakował 75-latka nożem, zadając mu w sumie 3 ciosy, które okazały się śmiertelne. Następnie odjechał jego Mercedesem, jednak samochód zatrzymał się po przejechaniu zaledwie 500 metrów. Prawdopodobnie nie zabrał taksówkarzowi kluczyków. Podejrzany został zatrzymany następnego dnia w Gdańsku. Grozi mu dożywocie.
7: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.
8: Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22 rozbił się podczas lotu szkoleniowego koło Irkucka na Syberii.
7: Maszyna spadła w trakcie podchodzenia do lądowania. Pilotom udało się katapultować.
8: Rosyjskie dowództwo zapewnia, że na pokładzie samolotu nie było pocisków.
7: Armia Putina używa tego typu samolotów do ataków na Ukrainę.
8: Czy możemy liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa?
7: No, co drugi Polak uważa, że nie. Tylko 30% badanych wierzy, że na prezydencie USA możemy polegać.
8: Łączymy się z Jakubem Rybskim. Jakubie, rozmawiałeś z mieszkańcami Warszawy o tym badaniu. Dlaczego Polacy zatem nie ufają Trumpowi?
10: Po pierwsze dlatego, że jest politykiem nieprzewidywalnym. Moi rozmówcy uważają również, że Donald Trump podejmuje decyzje, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami.
11: Nie można mu do końca ufać, bo bardzo często zmienia zdanie. Jest troszkę nieobliczalny.
12: Na Donalda Trumpa to na pewno nie możemy liczyć. Realizuje wyłącznie swoje biznesowe cele.
10: To głosy mieszkańców Warszawy. Z drugiej strony moi rozmówcy podkreślali, że prezydent USA Donald Trump obecnie bardziej angażuje się w sprawy Bliskiego i Dalekiego Wschodu, dlatego poświęca znacznie mniej uwagi Europie.
0: Co z pogodą? Sprawdzimy sobie, jak wyglądać będzie wieczór pełny, pełna noc i jutrzejszy dzień mniej więcej. Oczywiście w naszym regionie na termometrach w nocy temperatura oczywiście nieco niższa, ale co ważne, jak przyjdzie już noc, to i deszcz powinien przestać padać. Temperatura będzie, no właśnie, czy będzie poniżej 10 stopni, czy też nie będzie? Na szczęście nie będzie. To w okolicach 11 powinno nas usatysfakcjonować lub zadowolić. A w ciągu dnia, no właśnie, od początku sporo słońca, potem zachmurzenie umiarkowane, temperatura będzie się wahała w granicach 20 stopni Celsjusza. Niestety w okolicach południa przyjdą do nas znowu opady deszczu. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego programu Po godzinach, a w niej między innymi o odległościach, jakie muszą pokonywać kibice na obecnych Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Do godziny 20:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

dzisiaj, czyli 15 czerwca, obchodzimy Dzień Wiatru. No to jeszcze jedna ciekawostka o wietrze. Dla tych, którzy interesują się roślinami albo nie interesują się, no to nie wiedzieli. Bowiem rośliny wydzielają taką gorzką substancję, która nazywa się tanina i ona zniechęca do dalszego spożycia. Krótko mówiąc, jest to jakaś forma obrony. Wiatr przenosi zapach do innych roślin, tejże właśnie taniny, i też zaczynają one ją wytwarzać. Od taki system obronny grupowy, bym powiedział.

0: reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Podczas obecnych mistrzostw świata to przydałby się własny samolot albo helikopter, no ale koszty wtedy wzrosłyby już naprawdę kosmicznie, choć pewnie są tacy, którzy mogą sobie na to pozwolić. Zwykły kibic będzie zgrzytał zębami, bo te duże odległości między miastami goszczącymi piłkarzy i kibiców sprawiają, że podróżowanie jest właśnie bardzo, bardzo drogie, nawet dla kibiców z Ameryki Północnej. Najbardziej oddalone od siebie miasta gospodarze to chociażby Vancouver i Miami. Jaka to odległość? Aż 4,5 tysiąca kilometrów.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

W związku z tym, że mamy w tych mistrzostwach naprawdę bardzo dużo spotkań, trudno mówić o konkretnych meczach i opowiadać, czy to o tym, na o tym nie, a o tamtym jeszcze więcej, a o tym w ogóle. Ale przed nami najbliższy mecz to Belgia-Egipt. Rzeczywiście zderzenie dwóch kultur i dwóch sposobów grania, choć te akurat powoli zaczynają być coraz bardziej uniwersalne. Jedni będą kibicować Egiptowi, bo uwielbiają tam wakacje, a inni Belgii, bo lubią Belgię. Ja bardzo lubię Belgię, do Egiptu nie latam, więc kibicuję Belgom. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia

0: Nie wiem jak wam, ale mi to popołudnie bardzo szybko upłynęło. Powoli będziemy się żegnać. Za uwagę dziękuję. Wojtek Bednarczyk. Już za chwilę godzina 21. Najnowsze wiadomości, a później wieczór reporterów. Do usłyszenia. Ściskam i pryskam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
5: Na zegarach 21:00, czas na wiadomości.
6: Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął kontrolę w warszawskim szpitalu południowym, a celem kontroli jest ustalenie, czy lecznica spełniła wymogi w zakresie zapewnienia personelu lekarskiego na szpitalnym oddziale ratunkowym.
7: Jest to reakcja na publikacje medialne dotyczące lekarza, który jest koordynatorem SOR-u.
6: Z informacji, jakie podaje 29-latek, wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie, wliczając niedzielę i święta.
7: Lekarz miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Katastroficzne wizje się nie sprawdziły.
6: To najważniejszy wniosek po zakończeniu największego w historii polskiego Bałtyku projektu badającego wraki, amunicję i broń chemiczną, które zalegają na dnie polskiego morza.
7: Eksperci przebadali m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart
6: oraz rejony Głębi Gdańskiej i Rynny Słupskiej. Co ustalili?
8: Zbiorniki na Frankenie są prawie że puste. Te, do których nie ma dostępu i gdzie może coś być, znajdują się poniżej poziomu dna, więc nawet jak się rozszczelnią, to skażą dno, natomiast nie będzie takiego wypływu, który mógłby spowodować jakąś plamę oleju na powierzchni.
9: Jak te wyniki zostały przyjęte tutaj w Gdyni?
8: Ja myślę, że one są uspokajające w gruncie rzeczy. Morze Bałtyckie ma problemy, ale okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można by plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
7: Wyjaśniał Jan Młotkowski.
6: Z zastępcą dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Oglądacie mecze mundialowe?
6: No tak, oczywiście.
7: No ale co jeśli telewizor jest jeden?
6: A część domowników chce oglądać coś innego?
10: No najlepiej to podpiąć laptopa i po prostu na dwa ekrany oglądać.
11: Kto, komu miałby ustąpić? No bo mecze zwykle lepiej się ogląda na większym ekranie.
10: Zależy, kto rządzi w domu.
12: A pani źle trafiła, bo ja bym też słuchała i oglądała.
11: To bardzo dobrze
12: ja
11: trafiła.
12: Lubię piłkę nożną, bardzo lubię.
13: Każdy ma swoje hobby, no nie ma co zabierać jedno drugiemu.
14: No trzeba dążyć po prostu do tego, żeby w zgodzie jakoś móc funkcjonować.
5: Noc w Puławach będzie pogodna z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą około 14 stopni. Wiatr słaby, zachodni. Jutro w Puławach dużo słońca, a temperatura wzrośnie do około 24 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany. O 21:00 zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22:00.

0: weszły w życie wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy pociągów Polregio. Najważniejsza zmiana to więcej połączeń w okresie wakacyjnym. Dodatkowe i wydłużone trasy obejmą m.in. kierunki do Bełżca, Zamościa, Jarosławia i Rzeszowa. W sezonie letnim zwiększy się też liczba kursów na popularnych trasach turystycznych. Jedną z nowości jest codzienne połączenie z Lublina do Bełżca, które w wybrane dni będzie wydłużane aż do Jarosławia. Pojawią się także dodatkowe kursy do Zamościa oraz sezonowe pociągi z Chełma do Włodawy prowadzące w rejon Jeziora Białego w Okunice. Jak podkreśla przewoźnik, kolej w regionie pozostaje podstawowym środkiem transportu. Każdego dnia uruchamianych jest średnio około 94 pociągów, które łączą Lublin m.in. z Chełmem, Puławami, Dęblinem, Lubartowem czy Łukowem, a także z Mazowszem i Podkarpaciem. Polregio wskazuje również na wysoką punktualność. W ostatnich miesiącach sięga ona nawet 95%, co ma być efektem dobrego utrzymania taboru i sprawnej organizacji ruchu. Szczegółowe informacje o nowych połączeniach i rozkładzie jazdy dostępne są na stronie przewoźnika.
1: Radio Impuls.

0: Mieszkańcy Kazimierza Dolnego wybrali projekt, który zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok. Zwyciężył pomysł utworzenia kazimierskiego zakątka przygody, czyli naturalnego placu zabaw nad Wisłą. Nowa przestrzeń powstanie na terenach zielonych poniżej wału Wiślanego za placem partnerskiego miasta Staufen. Znajdą się tam m.in. drewniane równoważnie, elementy wspinaczkowe, konstrukcje linowe oraz przeszkody terenowe. Całość ma zostać wkomponowana w istniejącą zieleń i naturalny krajobraz. Plac zabaw będzie ogólnodostępny i bezpłatny, a jego realizacja ma zwiększyć atrakcyjność terenów nadwiślańskich oraz zachęcać najmłodszych do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Władze miasta podziękowały mieszkańcom za udział w głosowaniu oraz zgłaszanie pomysłów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
1: Radio Impuls.

0: Gmina Janowiec otrzymała prawie 750 tysięcy złotych dofinansowania na poprawę cyberbezpieczeństwa systemu wodociągowego. Środki zostaną przeznaczone na projekt, który ma zwiększyć ochronę infrastruktury odpowiedzialnej za dostarczanie wody mieszkańcom oraz zapewnić jej sprawne i bezpieczne działanie. W ramach inwestycji zaplanowano modernizację systemów informatycznych, wprowadzenie nowych zabezpieczeń przed cyberatakami, przygotowanie procedur awaryjnych oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. Dzięki temu wodociągi mają być bardziej odporne na awarie i zagrożenia cyfrowe. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy będzie realizowany jeszcze w tym roku.
1: Radio Impuls.

0: Ponad 500 000 nowych drzew posadzono tej wiosny w nadleśnictwie Lubartów. Młody las pojawił się na obszarze ponad 84 hektarów. Najwięcej przybyło sosen i dębów, ale nie zabrakło też klonów, lip, modrzewi, brzóz czy buków. Większość prac wykonali leśnicy i pracownicy zakładów usług leśnych. W sadzeniu drzew pomagali także mieszkańcy, którzy wzięli udział w akcji Posadź swoje drzewo. Jak podkreślają leśnicy, takie działania nabierają szczególnego znaczenia po niedawnych pożarach lasów, do jakich doszło również w naszym regionie. Nowe nasadzenia to szansa na odbudowę przyrody i zachowanie leśnych terenów na kolejne lata.
1: Radio Impuls.

Czas na sport. W wieczorze reporterów w miniony weekend zakończyły się tegoroczne rozgrywki lubelskiej klasy okręgowej. Najwyższe miejsce w stawce zajął Powiślak Końskowola po wczorajszym zwycięstwie 6-0 nad Opolaninem Opole Lubelskie. Wicelider KS Drzewce przegrał 1-0 z Polesiem Kock. Stal Poniatowa pokonała 3-2 Hetmana Gołąb, a rezerwy Górnika Łęczna przegrały 1-2 z Traweną Trawniki. Sygnał Lublin wygrał z Piaskowią Piaski 6-2, a rezerwy Avis Świdnik uległy Iskrze Piotrowice 0-1. Z kolei Wisła Puławy przegrała 1-5 z Cisami na Łęczów i zakończyła rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli.

0: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło w piątek, 12 czerwca, na Alei Sikorskiego w Lublinie. Chodzi o potrącenie 68-letniego mężczyzny, który znajdował się na oznakowanym przejściu dla pieszych. O szczegółach sprawy mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
1: Policjanci ustalili, że to 55-letni obywatel Ukrainy kierował Volkswagenem i w piątek na oznakowanym przejściu dla pieszych na Alei Sikorskiego w Lublinie potrącił 68-latka. Auto zatrzymało się dopiero kilkaset metrów za przejściem, a kierujący wraz z dwoma pasażerami, 39-letnim obywatelem Ukrainy i 38-letnim obywatelem Rosji, uciekli z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Niestety pieszy po przewiezieniu do szpitala, pomimo udzielonej pomocy medycznej, zmarł w szpitalu. W pobliżu miejsca wypadku zatrzymaliśmy 39-letniego obywatela Ukrainy. Dwaj pozostali mężczyźni zostali zatrzymani w Bełżycach. Dzięki intensywnym czynnościom policjantów z Wydziału do Spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym i Kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, a także policjantów z Bełżyc. Wszyscy w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Mieli od promila do nawet 2,5 promila alkoholu w organizmie.
0: Wszyscy zatrzymani mężczyźni trafili już w ręce policji. A co grozi im za popełnione przestępstwo?
1: 55-latek został doprowadzony przez policjantów do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Prokurator przedstawił mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także nieudzielenie pomocy poszkodowanemu. Następnie 55-latek został doprowadzony do sądu z wnioskiem policji i prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i teraz najbliższe 3 miesiące 55-letni obywatel Ukrainy spędzi w tymczasowym areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Do prokuratury zostali także dzisiaj doprowadzeni dwaj pozostali mężczyźni, 39-letni obywatel Ukrainy i 38-letni obywatel Rosji. Obydwaj będą odpowiadać za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku. Po usłyszeniu zarzutu przez 39-latka policjanci zwrócą się z wnioskiem do Straży Granicznej o jego deportację. Z kolei wobec 38-letniego obywatela Rosji będzie zastosowany dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.
0: A teraz wracamy do tematu budowy nowej obwodnicy Opola Lubelskiego, czyli inwestycji, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta. O szczegółach opowiedział nam ostatnio burmistrz miasta Sławomir Plis.
2: Długo oczekiwana obwodnica Opola Lubelskiego staje się faktem. Podpisana została umowa na budowę obwodnicy kilometr 700, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż obwodnicy, dwa ronda. Bardzo się z tego cieszymy. Inwestycja, o którą zabiegaliśmy od 2021 roku, kilka lat, ale liczymy na to, że niedługo będziemy mogli już nią ujechać i tak naprawdę samochody ciężarowe, które teraz trafiają do centrum, no po prostu już ich nie będzie za jakiś czas.
0: Kiedy ma powstać nowa obwodnica?
2: Czas realizacji to 14 miesięcy, także w przyszłym roku o tej porze myślę, że już jedziemy nową obwodnicą i mieszkańcy odetchną z ulgą i będą mogli nową infrastrukturą się poruszać, no i będzie bezpieczniej przede wszystkim w centrum, a na tym nam bardzo zależało, bo tą infrastrukturę w centrum bardzo rozbudowaliśmy w ostatnim czasie w postaci rewitalizacji centrum miasta i starego i nowego rynku, więc to bardzo dobre dla nas rozwiązanie.
0: A przez jaki teren poprowadzona zostanie nowa droga?
2: Obwodnica jadąc

0: podkreślił burmistrz Sławomir Plis. Zakończenie prac zaplanowano na przyszły rok. Mieszkańcy gminy Łaziska będą mogli pozbyć się niepotrzebnych wielkogabarytów i elektrośmieci podczas kolejnej akcji organizowanej przez samorząd. Obejmie ona m.in. stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, baterie oraz opony z samochodów osobowych. Niepotrzebne rzeczy będzie można wystawić przed posesję zgodnie z harmonogramem przygotowanym dla poszczególnych miejscowości. Urząd przypomina, że akcja nie obejmuje m.in. gruzu, części samochodowych ani pozostałości po działalności gospodarczej. Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych miejscowości mieszkańcy znajdą na stronie internetowej gminy Łaziska. Tymczasem czytelnicy z Puław ponownie mieli okazję dać książkom drugie życie. Przed mediateką odbyło się święto wolnych książek, podczas którego mieszkańcy mogli wymieniać się przeczytanymi już tytułami i poszukać nowych lektur. O tej inicjatywie Julia Zagrajuk rozmawiała z Katarzyną Kuciarą z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
1: To już 6. edycja. Czy z roku na rok staje się więcej chętnych, dołączy się do tej akcji?
2: Myślę, że tak, że obserwujemy, że jest coraz więcej osób chętnych na taką akcję wymiany książek. W trakcie całego roku czytelnicy przynoszą do nas książki, które albo trafiają do nas na półki na wypożyczalnie, albo później właśnie na Book Crossing. Pytają, jak zbliża się już lato, jest coraz bliżej do czerwca, to pytają, kiedy będzie akcja Book Crossingowa. I zresztą widać to po liczbie uczestników, którzy już przed godziną 9 zaczęli wybierać sobie książki. Przychodzą, wyszukują, idą do domu, zostawiają, po czym wracają po raz kolejny. Są tacy czytelnicy, którzy dzisiaj, myślę, że 3-4 razy w ciągu tych 6 godzin, kiedy tutaj wystawiamy książki na Book Crossing, nas odwiedzali.
1: Jaka kategoria wiekowa? W sumie różne ludzie, tak?
2: Tak, przychodzą różni, oczywiście dorośli, ale także i dzieci razem z rodzicami. Dzisiaj również był turniej puzli, więc dodatkowo dzieci, które przyszły na puzzle, mogły również skorzystać z naszej oferty i wybrać sobie książki.
1: Jeżeli ktoś nie zdążył dzisiaj w sobotę dołączyć się, jak długo będzie się trwała akcja?
2: Przenosimy się już do budynku i od poniedziałku przez całe wakacje do końca sierpnia akcja bookcrossingowa będzie kontynuowana w korytarzu w mediatece, więc jeżeli ktoś dzisiaj nie miał możliwości skorzystać, to oczywiście zapraszamy przez całe wakacje.
1: Może jeszcze przypomnimy, jakie są zasady.
2: Bardzo prosimy, żeby nie przynosić podręczników i książek zniszczonych. Mogą to oczywiście być książki starsze, nie muszą to być nowości, ale żeby były w dobrym stanie, tak żeby to, co sami byśmy chcieli wziąć, to żeby również podarować innym czytelnikom.
0: Na zakończenie zaglądamy jeszcze na piłkarskie boiska naszego regionu. PGE MKSL Volt Lublin wzmacnia obsadę bramki. Do zespołu piłkarek ręcznych dołącza jedna z najbardziej utalentowanych młodych golkiperek w kraju, Nina Smelcerz. 19-letnia zawodniczka przechodzi do Lublina z Suzuki Korony Handball Kielce. Mimo młodego wieku ma już na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, udział w Mistrzostwach Europy do lat 19 oraz liczne sukcesy w kraju, w tym tytuł najlepszej bramkarki Ligi Centralnej. Nina Smelcerz też uchodzi za zawodniczkę o bardzo dobrych warunkach fizycznych, znakomitym refleksie oraz dużej skuteczności w bronieniu rzutów karnych. Jak podkreślają trenerzy, wyróżniają także ambicja i pracowitość. Mówi Tomasz Błaszkiewicz, specjalista od przygotowania bramkarek w lubelskim sztabie szkoleniowym.
3: Dobre warunki fizyczne, co akurat w żeńskiej piłce ręcznej, jeśli chodzi o bramkę, to jest naprawdę bardzo duży argument. Poza tym charakteryzuje się bardzo dużą taką ambicją i pracowitością. Ten poziom zweryfikuje nam jej granie. Ja jestem absolutnie cierpliwy, jeśli chodzi o takie sytuacje, no bo wiadomo, że przychodzi z wieku juniorskiego do wieku seniorskiego. Kwestia czasu, czy to będzie ten sezon, ale myślę, że następny sezon już będzie takim mocnym wzmocnieniem, jeśli chodzi o polską Superligę. Ma być dla nas tutaj mocnym takim wzmocnieniem dla naszych dwóch podstawowych zawodniczek. Ma się rozwijać przede wszystkim, ma złapać seniorską szatnię, musi gdzieś poczuć też tą inną odpowiedzialność, także dajemy jej trochę czasu. Ten rok będzie takim wprowadzeniem dla niej.
0: Z kolei sama zawodniczka miała już okazję trenować z lubelskimi szkoleniowcami.
4: Współpracowałam z dwoma trenerami, z trenerem Pawłem Tetelewskim w Kielcach i nadal współpracuję z trenerem Tomkiem Błaszkiewiczem, z którymi się dobrze znam, zawsze mi pomagają i właśnie trochę też przez nich wybrałam ten klub. I ja bardzo dobrze wspominam treningi, czy z trenerem Pawłem, czy nadal z trenerem Tomkiem. Trener Paweł to właśnie między innymi trener, który dał mi szansę w bardzo, bardzo młodym wieku już zaistnieć. Dawał mi dużo minut w seniorskiej lidze pierwszej, później w lidze centralnej kobiet. Jestem mu bardzo za to wdzięczna i teraz też jestem wdzięczna za wszelką pomoc czy trenerowi Tomkowi, który od młodych lat mnie wspiera w każdym moim kroku, pomaga.

0: ze wszystkim. Pomógł mi z transferem do Lublina i trener Paweł tak samo. Jestem im bardzo wdzięczna za to i naprawdę są to trenerzy najwyższej klasy, więc cieszę się, że będę mogła dalej z nimi współpracować.
1: Przekonała się również, że lubelski klub ma oddanych kibiców.
0: Wiele słyszałam o lubelskich kibicach, jaką wspaniałą atmosferę robią. Też widziałam na własne oczy, bo nieraz byłam na meczu Lublina, więc na pewno to też jest dodatkowa motywacja do osiągania celów, dawania z siebie wszystkiego, więc już się nie mogę doczekać, aż poznam lubelskich kibiców i wystąpię przed nimi.
1: Nowa bramkarka nie kryje, że transfer do Lublina traktuje jako ważny krok w rozwoju kariery.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Jest 22:00, czas na wiadomości.
2: Cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta w piątek, oświadczył Donald Trump po przybyciu do francuskiego Evian-le-Bain na szczyt G7.
3: Podczas konferencji z prezydentem Emmanuelem Macronem amerykański przywódca wyjaśnił, że teraz cieśnina jest częściowo otwarta.
2: A dotyczy to południowej części szlaku, który leży bliżej Omanu.
3: Unia Europejska otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą.
2: Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania temu krajowi przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych.
3: Klastrów negocjacyjnych jest 6, ale ten pierwszy jest najważniejszy. Obejmuje on wdrożenie fundamentalnych reform, takich jak zachowanie praworządności, walkę z korupcją i reformę administracji. Najdroższy, zniszczony przez agresywnego pacjenta sprzęt na szpitalnym oddziale ratunkowym przy Unii Lubelskiej w Szczecinie to analizator do pomiaru parametrów krytycznych.
2: Placówka być może kupi nowe takie urządzenie, ale z decyzją czeka do ostatecznego ustalenia strat, co może potrwać 2 tygodnie.
4: Czekamy na ekspertę. Zadaliśmy sobie te 14 dni, żeby oszacować. Oczywiście wszystko jest ubezpieczone. Ubezpieczyciel będzie miał potem roszczenia. W przypadku postępowania karnego na pewno jako oskarżyciel posiłkowy do tego postępowania przystąpimy. No bo tak to jest. Jak ktoś nabroi, to musi zapłacić za te swoje działania.
3: Powiedział nam Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
2: 75-letni agresywny pacjent nie został jeszcze przesłuchany. Nie pozwala na to jego stan zdrowia. Mundialowa sensacja. Cezary Dziwiszek, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam. Wielka Hiszpania zatrzymana przez Republikę Zielonego Przylądka. Jeden z głównych faworytów do wygrania Mistrzostw Świata, tak się mówi przynajmniej, zaledwie zremisował 0-0 z krajem o populacji mniej więcej Poznania. Punkt w debiucie na Mundialu Republiki Zielonego Przylądka i wtopa w wykonaniu Hiszpanów.
6: W Puławach przyniesie spokojną aurę z temperaturą około 14 stopni i niewielkim zachmurzeniem. Wiatr słaby. Jutro w Puławach słonecznie i ciepło. Temperatura sięgnie około 24 stopni. Wiatr umiarkowany, zachodni. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A ma to już. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na ty dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy.